Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Coś do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie. No to jeszcze dzień dobry od nas. To
1: dzień dobry! Wstawaj,
0: nie udawaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Filip Piper.
0: Karola Kowalska.
3: Mateusz Marek.
2: I przy okazji od razu nowa moda, która jest na Instagramie, bo rano musicie być najlepiej poinformowani. Już wiecie, te wszystkie fioletowe rzeczy to nie jest lawenda. Teraz świat oszalał na punkcie warzywa, które się nazywa ube.
0: Aha.
2: I to jest nowa absolutnie moda, jeżeli chodzi o Instagrama, media społecznościowe. Jest to wszędzie.
0: Nowa macza.
2: Nowa macza. No dokładnie. Okay. No.
3: Ej, a pamiętacie jeszcze modę na dubajską czekoladę i le bubu?
2: No tak, no. A w rzepaku to teraz zdjęcia sobie robią babcie z wnuczkami.

0: I tak pozytywnie buja nas od samego rana Neptunika, ich numer What If, słuchacie oczywiście RMF Max.
1: No i jak dobry humorek już jest, to teraz zapraszamy do zabawy pod tytułem Która praca nie śpi, jaka praca o tej porze jeszcze przed szóstą jest już na nogach.
2: Nagrywacie głosówkę teraz, wchodzicie na Facebooka RMF Max, wchodzicie na Instagrama RMF Max, gdzie wam jest wygodniej, wysyłacie do nas głosówkę, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiliście.
0: Szukamy ludzi, którzy są dumni ze swojej roboty od rana, dajcie znać i wszystkim przebijemy piątkę, poznajmy się na antenie.
2: Jaka praca nie śpi i skąd jesteś jeszcze? Skąd nagrywasz głosówkę, wariacie? To nam wyślij.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają dzień, to Eminem i Houdini. Jeszcze przed 6 nam się go udało wcisnąć do playlisty RMF Max, ale wiemy, że jesteście na nogach. Kto tam nie śpi? Halo, halo!
1: Górnictwo, kierownik kopalni odkrywkowej.
2: Spawacz z Włocławka, pozdrawiam.
3: To jest to miejsce, floryści, pozdrawiam betoniarzy, kierowcy, kurierów. Wszyscy razem przebijam sobie piątkę, dajcie znać, jaka praca nie śpi i dlaczego jesteście z niej dumni, no.
4: Tuż po 6 słyszymy się z wami na antenie RMF Max, a już teraz flash o, punktualnie, 6, tak, to tu.
5: Marek Mikulski, najwyższy czas na flash w RMF Max Mazowsze. Biały proszek i trawka. Sukces płońskich policjantów. Na jednej z posesji na terenie gminy Sochacin znaleźli łącznie 8 krzewów konopi. To jednak nie był koniec. W piwnicy było jeszcze ponad 80 gramów środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci suszu roślinnego i białej zbrylonej substancji przechowywanych w słoiku i woreczkach strunowych. W pomieszczeniu funkcjonariusze znaleźli także wagę jubilerską i inne przedmioty mogące mieć związek z przestępczością narkotykową. Zatrzymany został 40-letni właściciel posesji. Usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, ich uprawy i udzielania ich innym osobom. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych dla Was spraw. Teraz Muława i ciągnący się od lat temat budowy wiaduktu nad torami kolejowymi przy Kościuszki. By dostać się do centrum, mieszkańcy cały czas muszą pokonywać dodatkowe kilometry. Ale w przyszłości ich sytuacja się poprawi.
6: Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z wyłonioną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia firmą. Zakładamy, że dokumentację tę będziemy mieć gotową do końca roku.
5: Mówi Artur Ryfiński, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Mławskim Ratuszu. Jak długo to wszystko potrwa?
6: Jeśli wszystko dobrze pójdzie i uruchomione procedury zakończą się zgodnie z planem, myślę, że do końca 2027 roku będziemy się starać o pozyskanie środków zewnętrznych.
5: Dodaje urzędnik. Refuler zwodowany w Rudkach. Pływająca pogłębiarka pomyślnie przeszła testy technologiczne. Rozruch maszyny przeprowadzany jest w trybie łagodnego startu, dzięki czemu ryby i ptaki wodne mają czas, aby przenieść się w ciche strefy zbiornika. Wydobywany namu trafia na przygotowane wcześniej pole refulacyjne, a przefiltrowana czysta woda wróci do jeziora. W ten sposób samorządowcy chcą przywrócić dawny blask ulubionemu miejscu Płońszczan. To już pewne. W przyszłym roku ruszą prace archeologiczne wokół Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, ustalił nasz reporter Kamil Puternicki. Teren tak na dobrą sprawę nigdy nie został przebadany dokładnie, stąd decyzja, wyjaśnia dyrekcja.
7: Były oczywiście badania sondażowe robione, ale ten teren może kryć wiele bardzo ciekawych eksponatów, wiele ciekawych rzeczy, które przybliżą nam historię naszej części Mazowsza, a może i nie tylko.
5: Mówił Robert Kołakowski, dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Dzieci z Płońska potrafią w pierwszą pomoc. W zeszłym tygodniu zakończony został intensywny cykl szkoleń z pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ostatnim przystankiem była szkoła podstawowa nr 2 imienia Jana Walerego Jędrzejewicza. Dzieciaki w płońskich podstawówkach przeszły kompletne szkolenie z konkretnych umiejętności resuscytacji, tamowania krwotoków i opanowania stresu w sytuacjach zagrożenia. Zadanie było współfinansowane z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
8: Pielęgniarki nigdy nie śpią. Pozdrawiam wszystkie na nocnych zmianach i na te, które wstają na poranne.
0: I my też oczywiście pozdrawiamy każdą pielęgniarkę i każdego pielęgniarza. Są 2 minuty po godzinie 6:00. Jedziemy ze Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
4: Karola Kowalska
9: i Mateusz Marek, siemano.
0: I od razu dla wszystkich.
4: Jesteśmy waszymi ulubionymi pacjentami.

0: I ty, które was najlepiej targają o poranku. Axwell, 8 minut po 6. Jedziemy z tym porankiem.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: I wracamy do tematu, kto nie śpi, jest z tego dumny i my was jesteśmy też z was bardzo dumni. Jakie prace się teraz...
4: Pracy, jestem operatorem Suwi, na
0: Czekaj, to wypuść.
5: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
5: Poczekajcie.

0: Cicho było i trzeba głośniej to wszystko.
1: Jaka praca, nie śpi, przekonajmy się.
2: Właśnie jadę do pracy, jestem operatorem Suwic na Baltic Hubie. Śmigam pracować, miłego dzionka wam życzę. Pozdro z Gdańska.
3: Całe szczęście, że te suwnice są zaopiekowane, bo jakoś przesuniemy się przez ten dzień może.
0: Ja cię sunę.
4: Siema wariaty, Brańsk nie śpi, dostawa wędlin.
0: O! Będzie świeżo, na pewno.
5: Dzień dobry, spawacze w Holandii nie śpią, pozdrawiamy serdecznie.
6: Spawacze w Holandii, tam też mamy znajomych, ale fajnie, słuchajcie.
0: Jak się pochwalić, że masz pieniądze, nie mówiąc, że masz pieniądze.
7: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Niech się wędliny spotkają z jakimś transportem chleba i już wiesz, że śniadanie elegancko o to chodzi.
0: Jedzie do stołu prosto. Super, że jesteście z nami, to jest poranna ekipa RMF Max, a już teraz Margaret dla wszystkich o poranku.

0: Marlon Hofstadt jedzie z wami do pracy. Jak na 6.30 jedziecie, to spokojnie zdążycie, a jak na 7, to ho, ho, ho, jeszcze tyle czasu, bo póki co 6.18, a to jest RMF Max. Dzień dobry.
1: No i teraz coś chyba nie o was, no bo to jest informacja, że blisko 80% Polaków jest przewlekle przemęczony.
2: No, to jasne, że to nie my.
1: Wiadomo. My jesteśmy w tych 20. W każdym razie najnowszy raport pokazuje, że Polacy są przewlekle przemęczeni. Co czwarty nie przesypia więcej niż 6 godzin na dobę. No i generalnie nie mamy czasu dbać o zdrowie.
2: No wiadomo. Ale najbardziej tak zmęczony to zawsze jest szef, który nie śpi, żeby firma działała, nie?
1: No.
0: Czy to 20%, które nie jest przewlekle zmęczone, może się do nas odezwać i dać znać, czy jest u was wolne, na przykład miejsce pracy, jakiś wakat jest, coś,
2: nie,
0: tak?
2: Bo to jest JDG.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
16: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
15: Z PSB zawsze się da.
17: I po reklamie.

0: to jest mocna pompa od samego rana i tak cały czas tłukło. Remade Single Ladies w RMF Max.
1: Dawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Uwaga na Biedronkę. Teraz właśnie nadchodzi ich czas. We wrześniu i w październiku często wlatują do domów i gryzą absolutnie wszystko i wszystkich. Ała. Tak, dokładnie. Chodzi o Biedronkę azjatycką, która właśnie teraz będzie najbardziej aktywna. Nie?
4: Ale ja słyszałam, że jak się położy w domu paletę w salonie na podłodze, to podobno nie ma jak przejść i wchodzi. Wychodzi.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No tak, bo ta niemiecka Biedronka, to ona nie ma pale, no i nie ma jak przejść, no tak to jest.
0: Rzeczy Biedronki.
3: 6:32, tej mi pala już teraz. Iluzer w RMF Max.

0: No i to jest numer, który 20 minut przed siódmą dodaje skrzydeł Tobi, Romeo i Fly High w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, no i o tej porze szukamy razem z wami czego?
1: Kluczy!
2: Gdzie są klucze? Ludzie kochani...
3: Nie, ale a dzisiaj to je ukrył, dzisiaj to je naprawdę ukrył.
2: No ale dzisiaj jest ta kategoria, a czy można powiedzieć, że inspirowane...
3: Inspirowane życiem, inspirowane czasem obecnym. Natomiast wasze zadanie polega na tym, żeby teraz odgadnąć. O, tutaj już słychać te klucze. Gdzie no. Matełko dzisiaj schował klucze? Nagrywasz nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Pamiętaj, nie ma tutaj złych odpowiedzi, a przede wszystkim możesz się usłyszeć na antenie i przy okazji przekonać się, że wszyscy mają mega pomysły, bo jesteście najlepszą poranną ekipą.
2: Zróbcie wszystkim dzień, zróbmy jakieś jaja, dajcie nam znać. Nie ma złych odpowiedzi, nagrywamy i śmiejemy się, no.
0: Chodzi o dobrą zabawę, nagraj nam głosówkę, gdzie Matełko schował klucze, Messenger albo Facebook, RMF Max. Messenger albo Instagram, ale wiemy, że wiecie, o co chodzi.
4: Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Wróżka, prawdę ci powie?
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: No i jak ruszacie się do tego numeru o poranku, to wszystkie kości rozruszane Maroon 5 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I to jest właśnie ten moment, gdzie sprawdzamy i czas na finał zabawy. Gdzie są moje klucze? Gdzie Matełko? Ej, ukrywaj tam za coś, szefie.
4: Ja mam zawsze najtrudniej. Mam się wydać, że to jest takie proste. Ja się tu morduję, no, ale przynajmniej
0: poranne kardio po prostu.
4: Odpowiedzi przyszły po prostu bardzo ciekawe.
3: Ekipa wie wszystko.
5: Witam, klucze są w papierowym pudełku i pozdrawiam wszystkich putechników.
4: No, dołączamy do... Znaczy nie tam, ale putechnicy są pokopiona.
0: No, my to sprawdziliśmy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
6: Myślę, że te klucze są schowane w lodówce.
3: No, ale jak lodówką zatrząść, nie? To jest zawsze to pytanie. Zawsze mnie to zastanawia, no.
7: Klucze są ukryte w parasolce.
3: No, czy to jest parasolka?
4: Nie.
3: Wiem, że to jesiennie brzmi, ale to jednak nie jest to.
0: Ale blisko. Wątek.
3: Dokładnie, dokładnie.
8: Z tyłu za wami stoi taka brązowa komoda. To jest trzecia szuflada od lewej strony od góry. W tej szufladzie po prawej stronie jest takie pudełko drewniane.
4: Jakbyś tu był, no.
3: Grzegorz.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: A dzisiaj klucze schowane były w jesiennym płaszczu, w rękawie. Jest to płaszcz Karoliny Kowalskiej i muszę jej go oddać teraz.
0: Możesz spokojnie ubrać.
4: Są.
0: Co się ubrać? Czy w płaszcz? Czy może w lekką kurtkę? Sprawdzimy za chwilę w prognozie pogody w RMF Max, ale to już ubej dopiero. Offenbach tymczasem nowe. Four to the floor.

0: Najlepiej od samego rana gramy w RMF Max. Offenbach i kawałek Four to the Floor na 5 minut przed godziną 7. I od razu najważniejsze informacje z pod samiczkich Tater. Hej, słuchajcie, w Tatrach spadł śnieg. Przysięgam wam, właśnie widzę zdjęcia. W Tatrach nad Morskim Okiem już jest śnieg.
1: Co to mnie to oznacza, że w Tatrach można oglądać Kevina już nawet we wrześniu?
2: I w Tatrach czas zimowy jest już spóźniony.
0: Norma.
1: Jaki czas u was za oknami? Czy jesienny, czy już też zimowy? Sprawdzamy za moment w prognozie pogody. Będzie też flesza, to wszystko punktualnie o 7 w RMF Max. Zostańcie.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Tu RMF Max jest 7, mamy dla Was najnowszy flash, sport i pogodę. Jest Kinga Nega. Dzień dobry, po raz pierwszy dziś.
1: Dzień dobry. Kolejne Abramsy już w Polsce. Partia 35 czołgów dotarła do kraju, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W sumie zamówiono 250 maszyn, kontrakt wart jest blisko 5 miliardów dolarów. Dostawy zbliżają się do finału, ostatnie czołgi przyjadą do Polski jeszcze w tym roku. Rekordowa kara dla hurtowni farmaceutycznych. UOKiK nałożył ponad 900 milionów złotych sankcji za zmowę cenową. Śledczy ustalili, że firmy przez lata wymieniały się poufnymi informacjami biznesowymi. Chodziło o ceny leków i warunki sprzedaży. Dzisiaj w RMF Max zachęcamy, by zamienić 4 kółka na 2 albo wskoczyć do autobusu lub tramwaju. Europejski Dzień Bez Samochodu to idealna okazja, żeby podróżować bardziej eko. No to sprawdźmy, jak reagujecie na to wyzwanie.
2: Dzień bez samochodu. Widzę, że pan chyba częściej jednak rowerem.
3: Wolę dla zdrowotności jeździć na rowerze.
4: Pieszo albo rowerem.
2: A mąż?
4: Autobusami dojeżdża.
2: Nie trzeba zachęcać do tego, żeby przesiąść się na coś innego.
4: Oczywiście, że nie.
2: Czy jest taka opcja, żeby zamienić samochód na coś innego?
5: Jednak te codzienne obowiązki, zwłaszcza z samochodem, związane są. Także w moim przypadku to by było trudno.
6: Nie zawsze czas mi to na to pozwala, ale staram się dużo aktywniej jeździć rowerem.
1: Z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał Kamil Puternicki. A czy dziś samochodów na ulicach dużych miast jest zauważalnie mniej? No to jeszcze sprawdzimy za godzinę. Nobel cenniejszy niż kiedykolwiek. Fundacja Noblowska podniosła wartość nagrody z 11 do 12 milionów koron szwedzkich. To rekord w historii słynnego wyróżnienia. Do kogo trafi nagroda, dowiemy się niebawem. Pierwszych laureatów poznamy na początku października. Jesień jutro oficjalnie przejmie stery. Najbliższej nocy, dokładnie o 2:05, rozpocznie się równonoc jesienna, no a później słońca będzie coraz mniej, a dni staną się krótsze. Tymczasem w ostatnim dniu lata w wyższych rejonach Tatr zrobiło się biało, poprószyło m.in. na Kasprowym Wierchu. Stąd apel do turystów.
7: Lepiej sobie zostać w domu, poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki. Na pewno prawdziwe babie lato jeszcze przyjdzie. Te warunki się poprawią, będzie znacznie przyjemniej.
1: Mówił ratownik dyżurny Topru Edward Lichota. Najświeższa prognoza pogody tuż po sporcie.

0: Na początek tenis i nareszcie wygrana Mai Chwalińskiej w turnieju WTA. Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Polska zagra dzisiaj w Sofii z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Więcej o tym spotkaniu za godzinę. Teraz słabsze występy polskich pięściarek na Mistrzostwach Europy. Po pierwszej walce z mistrzostw odpadła srebrna medalistka olimpijska Julia Szeremeta. Swoją walkę w 1/8 finału przegrała również Aneta Rygielska. Szkoda.
1: Szkoda, no bardzo szkoda, naprawdę, tym bardziej, że trafiłam w pierwszej walce na jedną z najlepszych dziewczyn tak naprawdę tutaj.
0: Czyli na Gizę Mozer z Turcji. I jeszcze wielkie pieniądze w piłce. Legia Warszawa częściowo sprzedana. Nowym właścicielem 40% akcji klubu został Amerykanin polskiego pochodzenia Michael Gorzyński. Większościowym właścicielem nadal Dariusz Mioduski.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Lato pakuje już walizki, a to pożegnanie z nami będzie już w trochę jesiennym stylu. Dzisiaj na niebie sporo chmur, miejscami popada deszcz, a na wschodzie kraju może też zagrzmieć. Bluza na pewno się przyda, bo dzisiaj dość chłodno. 13 w Krakowie, 14 stopni w Kielcach, 16 w Warszawie, 17 w Szczecinie, Gorzowie czy Poznaniu. Nad morzem i w górach może mocniej wiać, a najwięcej słońca dziś na północnym zachodzie.

0: Roxy Faust na szeroką wodę, 8 minut po godzinie 7, a my wypływamy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Wypływamy na morza wiedzy, słuchajcie, i dobrej zabawy przy okazji, bo zapraszamy was teraz do naszej porannej, naszej waszej porannej zabawy, do tablicy, proszę.
4: Potrzebujemy ludzi, którzy jadą z tak zwanym bąbelkiem do szkoły, mają go na pokładzie i chcą razem nam zadać jakieś trudne pytanie, nas ugrillować. Dzisiejsza kategoria to
0: geografia. Napisz nam na Facebooka albo na Instagrama RMF Max nazwę swojej samochodowej drużyny, która będzie się kręciła dookoła geografii. Ta najciekawsza, ta związana właśnie z geografią, trafi do nas na antenę i będzie walczyć o kieszonkowe dla bąbelka.
4: Tak, bo to będzie do zgarnięcia stówka kieszonkowego do podziału według uznania.
0: Rodzic bąbelek.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Zgłaszamy się na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Wysyłamy nazwę waszej samochodowej drużyny geograficzną.

0: Moving to the Sun, 14 minut po godzinie 7, a napięcie naprawdę rośnie.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Zabawa do tablicy, proszę. Wszyscy się bawimy, wszyscy się zastanawiamy, czy znamy odpowiedzi na pytania z zakresu podstawówki, a z nami jest drużyna Morze Możliwości, czyli Kuba i Antek.
0: Siemano.
4: Siema.
0: Siemano. No to słuchajcie, wiemy już, że Antek już został odprowadzony do szkoły, więc został tylko
3: do przedszkola.
0: Do przedszkola, tak?
3: No tak.
0: No wiadomo, to stoi przed szkołą.
3: Przecież, ale był na pokładzie.
5: I Antek na pewno te pytanie by nam
3: na
5: zadał.
3: Na pewno.
0: Więc teraz...
4: On zna bez problemu odpowiedź.
0: To zobaczymy, jak sobie poradzi. Kogo wybierasz w takim razie? Kliber, Karola czy Mateuko? Kto będzie grillowany?
4: No to Kliber.
0: No, elegancko to i w takim słusznie. Razie słusznie.
2: Do tablicy, proszę.
0: No więc bardzo proszę, zadaj mi pytania z geografii, piękny książę.
4: Jak jesteśmy przy Kubie, to może nie, gdzie, w jakim kontynencie leży Kuba?
3: I co, Kliber? No,
0: w Ameryce. Tej.
3: Której, no?
5: No. Kuba co?
3: Lewej czy prawej, no?
4: To nie ja, to jest w Polsce jak ktoś, ale północne. Chodzi o państwo, Kuba.
0: Północnej, Ameryce Północnej.
4: O, brawo, chyba będzie dobrze.
3: Nie, to... Tak,
0: ludzie was, no. Przecież o tym wiem. Dobra, dawaj drugie pytanie, no.
4: Dobra, to drugie, damy troszkę łatwiejsze. Ile mamy kontynentów?
0: A o ile mogę się, pomylić?
3: Dokładnie, musisz powiedzieć...
6: Jezus!
3: Filip!
0: Dobra. No,
4: musisz powiedzieć dokładnie.
5: No, wyjaj, pomoże.
3: 7!
4: Brawo! Ale chyba zdążyłeś w ChatGPT wpisać.
0: Tak. Nie, co ty, Kuba, przecież skąd się w ogóle wpadł taki pomysł do głowy, nie?
5: Miał napisane to na ręce, słuchaj, miał ściągę na ręce.
3: Ale to jest to, że właśnie wszystkie takie Antki znają odpowiedź na takie pytania, bardzo dobrze wiemy.
0: Tak. Dokładnie, tak naprawdę to mi Antek podpowiadał, bo do niego zadzwoniłem, nie?
2: Dzisiejsza kategoria.
0: O, kategoria już poszła, w takim razie geografia.
5: Geografia, bardzo wam dziękujemy, Kuba, Antek. Jutro kolejna szansa na to, żeby zgarnąć stówkę. Ta dzisiejsza oczywiście leci do was po przedszkolu. Możecie iść na lody, na spacer, na ciastka. Nawet możecie wybrać się w krótką podróż.
0: A jeszcze raz Somber, my body isn't ready. Ja też nie byłem gotowy na te wszystkie pytania.

Somber w RMF Max, 20 minut po godzinie 7. Jutro też będziemy się z wami bawić w zabawie do tablicy. Proszę jutro też do zgarnięcia kieszonkowe w wysokości stówki dla waszych bąbelków. Bądźcie koniecznie z RMF Max.

0: is the answer.
1: Doskonały numer na poranek, na każdą porę, 7:30 w RMF Max. Morandi Angels oczywiście.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my dzisiaj świętujemy wszyscy w Polsce. Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu. I w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej od miesiąca.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka RMF Max.
3: No i Stano też ma tak od miesiąca dzień bez samochodu, nie?
4: On ma codziennie dzień roweru.
3: Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max.
1: Się przejechali po nim koledzy moi z koleżanką.

0: Myjemy z wami zęby, wyprowadzamy psy i słuchamy najlepszych hitów Kygo i Take Me Back o 7.39 z RMF Max. To jest właśnie poranek, to jest uśmiech, nie?
1: A teraz ciekawa informacja, słuchajcie, będą nasze worki na śmieci mają zostać podpisywane, tak żeby było wiadomo, kto co wyrzuca, żeby dało się to sprawdzić.
2: Ale
1: to
2: jak będą je dobrze podpisywać?
1: No właśnie tutaj będziemy nakleić taki specjalny kod, ale na razie ten pilotażowy program będzie wprowadzony tylko w Ostrołęce.
2: Najgorzej, czyli co? Czyli będzie można sprawdzić na przykład, ile ja zjadłam w domu czekolady.
0: No i też ja mam nadzieję, że będę mógł podrzucić sąsiadowi szkło do na przykład żółtego.
1: Taki prank.
0: O Jezu, przepraszam.
1: Prank, bro.
3: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Dla wszystkich psiarzy spacerujących o poranku, ale o kociarzach też nie zapominamy. Animal w RMF Max 10 przed 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Muzyka leczy. Chińscy naukowcy dowiedzieli tego, bo czytamy sobie takie rzeczy w internecie, że muzyka naprawdę leczy. Ale więc naprawdę. Jeżeli chcecie się odprężyć po bardzo stresującym dniu, jeżeli chcecie się zrelaksować, to najlepiej, żeby posłuchać właśnie swojej ulubionej muzyki, swojego ulubionego artysty, nie?
0: A radia można swojego ulubionego posłuchać?
4: Tak, zdecydowanie. Jak jeszcze ktoś coś powie do tego, to jest w ogóle już pewnie odprężające. No i najważniejsze, dobrze, że nie trzeba się zapisywać na jakąś, wiecie, playlistę na NFZ czy coś.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie.
4: Dlatego są tacy artyści jak...
2: RMF Max.
4: Dr. Alban, Dr. Dre, wiadomo.

0: Może pogoda nie jest najładniejsza, ale za to jak ładnie wam gramy w RMF Max. To Clean Bandit i Zara Larsson na 5 minut, a właściwie już nawet 4 przed godziną 8. Flash, prognoza pogody, sport, czyli wszystkie najważniejsze informacje. RMF Max. Będziemy mieli dla was już za moment, punktualnie o 8, bądźcie koniecznie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
6: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
5: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
11: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: I minęła ósma i czas na Flash Sport i pogodę w RMF Max. Jest z nami Kinga Nyga.
7: Jestem, zostańcie z nami, koniecznie. A zaczynamy od liczb i prognoz. Tempo wzrostu polskiej gospodarki może wyhamować i to jeszcze przed końcem roku.
8: Taki scenariusz prognozuje część ekonomistów. Wpływ na możliwy niższy wzrost PKB w ocenie analityków mają m.in. wyhamowanie tempa wzrostu płac i spadek zatrudnienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o ponad 11 tysięcy w porównaniu z lipcem.
7: Informował Mateusz Bożek, teraz Bruksela. Unijne kraje nie dogadały się w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji. Dziś rozmowy mają być kontynuowane. Jeżeli nie zapadnie jednomyślna decyzja, restrykcje wobec blisko 3 tysięcy osób i podmiotów wygasną o północy. Pozostajemy w Europie, ale zmieniamy temat i kierunek. Wyjazd do Wenecji wkrótce może być jeszcze droższy. Opłata za jednodniową wizytę może wzrosnąć nawet trzykrotnie i wynieść 30 euro. Dotyczy to osób, które przyjeżdżają bez noclegu. Władze miasta przekonują, że obecne stawki nie powstrzymują masowej turystyki, a Wenecję co roku odwiedzają miliony gości. Z zatłoczonych ulic Wenecji przenosimy się na polskie drogi. Rower, komunikacja miejska albo spacer. Dzisiaj każdy sposób jest dobry. W dniu bez samochodu sprawdzamy, czy na ulicach dużych miast zrobiło się choć trochę luźniej. Jak to wygląda w Krakowie?
9: Mamy dzień bez samochodu, słuchajcie. Co roku namawiają tych kierowców, żeby przesiedli się do komunikacji miejskiej. Czy wy widzicie różnicę?
10: No, niezbyt.
9: Nie. Czyli tłok jest.
10: Kraków i tak jest zatoczone, więc...
11: No, zawsze. Zawsze są auta i będą...
9: Nawet w dzień bez samochodu mamy korki.
11: Tak.
9: Czyli dzisiaj też są.
11: Dzisiaj duże korki.
9: Tak.
10: Nic nowego.
7: Usłyszał Przemek Błaszczyk, ale dzień dopiero się rozkręca. Jeszcze możecie być, jako zachęcamy. A na koniec studenci, o nich też pamiętamy w RMF Max. Przed nimi ostatnia prosta, za kilka dni start roku akademickiego. Co trzeba załatwić, zanim zacznie się nauka?
12: Nie mam jakichś przygotowań szczególnie. Jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
13: Ja już jestem w pełni przygotowany. Studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione.
14: Co student ze sobą zabiera?
15: Na pewno przynoszę mój komputer, no bo będę studiować informatykę, więc to chyba potrzebne, ale jakieś ubrania, rzeczy kuchenne, w sumie chyba tyle, tak żeby przeżyć.
7: No i tyle, ze studentami rozmawiała Agnieszka Wyderka.
16: Kto wygrał?
5: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
7: Polscy siatkarze gotowi na kolejny ważny mecz. Dzisiaj starcie z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
17: My nie możemy się doczekać grać tych meczów. I bardzo lubimy grać tych meczów. I cały czas ich gramy.
7: Podkreśla trener Nikola Grbić. Mecz w Sofii o 18:00. Jeżeli wygramy, jedziemy do Mediolanu na półfinał. 4 mecze z 3 rywalami, 4 podróże i w sumie 5 stadionów, licząc z treningowymi. Rozpoczęło się zgrupowanie polskich piłkarzy przed Ligą Narodów. Pierwsze mecze w piątek z Bośnią i Hercegowiną. W zestawieniu najlepszych tenisistek prowadzi Lena Rybakina, Iga Świątek nadal 9:00. U mężczyzn prowadzi Włoch Jannik Sinner, a najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz jest 46.

0: Tik-tak, lato właśnie odlicza te ostatnie godziny z nami, a na pożegnanie serwuje nam pełen pakiet atrakcji. Będą chmury, przelotne deszcze, na wschodzie niewykluczone burze, ale po południu najwięcej słońca złapią mieszkańcy zachodniej Polski. Najchłodniej również na południu kraju od 12 do 14 stopni, w centrum i na wschodzie cieplej 14-16 kresek, a najcieplej w Szczecinie, Gorzowie czy Poznaniu tu od 16 do miejscami 17-18 kresek.
1: Czy to jest najlepszy moment na to, żeby wyjąć i pokazać kolekcję moich bluz? Poczekajcie chwilkę.
0: Tak, no.
1: Wszyscy je mamy. Jesienna aura się zbliża i to jest ten sezon.
0: Dzień dobry. W bluzach, w swetrach, wysokich skarpetkach, cała załoga wstała i nie udawaj z wami do 9 w RMF Max.

0: Smarujemy Hej Chleb najlepszymi hitami, ale Farben i Body Talk na 9 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: I jak do śniadania oglądacie swój ulubiony serial Przyjaciele, to słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa okazja, bo dzisiaj dokładnie mijają 32 lata od premiery serialu Friends. Co?
3: Ile?
2: 32.
0: Okej.
3: Siema,

0: milenialsi i cię zbadać plecy.
1: No i z tej okazji mamy dla was zabawę. Aha. Najlepszą na świecie. Wiemy, że wam się spodoba. Pytanie, którym przyjacielem w swojej paczce jesteś? I teraz uwaga, przykłady.
0: Nagrajcie nam głosoweczkę na Messengerze albo na Instagramie, a miałoby to brzmieć tak. Hej, tu Mateusz, jestem tym, który jest wiecznie głodny.
2: Hej, z tej strony Filip, ten, który zawsze gada o tej piłce.
1: Cześć, tu Karola, jestem tą, która nigdy nie przychodzi na czas.
2: A ty kim jesteś w naszej porannej ekipie? Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Robimy taką galerię friendsów tutaj. Wypuścimy was na
2: antenę. Friendsów RMF Max.

0: Ci to wiedzą, jak robić fajne numery Mrozu i Kacperczyk. Oczywiście gramy je w RMF Max.
1: A my wam zawsze mówimy, jak dzieje się coś dobrego, także uwaga!
2: Uwaga! Dzisiaj możesz dostać na konto 22 tysiące od RMF Max.
0: Czekaj, ile? No? Czekaj, 22 tysiące?
2: 22 tysiące złotych, no.
1: Tego jeszcze nie było i czy to się jeszcze powtórzy? Tego nie wie absolutnie nikt, dlatego dobrze radzimy. Zagraj o tę kasę teraz, od razu, z samego rana.
0: No, przyślij SMS-em hasło Max na 7327 za 3,69 z VAT-em, bo nie tylko grasz o 22 tysiące, ale za samo odebranie telefonu dzisiaj można zgarnąć już tysiaka.
2: Słuchajcie, wysyłacie teraz 7327, hasło Max, SMS-em za 3,69 i wchodzicie do gry, a po południu możecie wyjść z pracy bogaci o 22 tysiące złotych.
3: Max. Reklama.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: No co za gość robi piosenki, naprawdę najlepsze numery The Weeknd, Blinding Lights, oczywiście w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A tymczasem dzisiaj równo 32 lata od premiery serialu Friends, dlatego zapytaliśmy was o to, którym przyjacielem, przyjaciółką w swoim gronie jesteście. No i oczywiście przysłaliście nam najlepsze głosówki na świecie i sami chcielibyśmy być w takiej paczce. No w sumie jesteśmy.
3: Cześć, jestem Iza. Żartuję, kiedy jestem w niewygodnej sytuacji.
4: Cześć, tu Paweł. Zawsze punktualny.
5: Hej, zawsze jestem szalona i zawsze mam dużo szalonych pomysłów. Pozdro!
6: Hej, tu Marzena. U mnie musi być zawsze czysto i zawsze dobrze ugotowane.
7: Tu Ania, która zawsze za dużo gada.
8: Jestem jak Ross Geller. Ciągle gadam o dinozaurach, bo już jestem taki stary jak dinozaur. Trójka z przodu.
9: Kto mi poprzestawiał ręczniki, nie są poukładane kolorami? Kto mi poprzesuwał magnesy na lodówce? I know! Hello, to ja, Monika.
10: Ekipa, jesteście najlepsi.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: No i najfajniejsze jest to, że też mamy swoją wspólną miejscówkę i to jest Poranek RMF Max.
10: Zapraszamy na naszą kanapę.

0: Wiemy, że ten numer zrobił wam poranek bez końca i Oskar Cym z 9 minut po wpół do 9 jest już w RMF Max.
1: Słuchajcie, widzę, że naukowcy znaleźli odciski palców, które przetrwały 15 tysięcy lat.
2: 15 tysięcy lat?
1: No.
2: To mu chyba u mnie na oknie, nie? Ale przecież nie trzeba mi co 15 tysięcy lat przypominać, no hello.
1: Czekaj na święta, to cię dorwą.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
19: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Ale ten poranek leci. Jest już 8.50, a to był Robin Schulz w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Matełko.
2: No i słuchajcie, pojawił się raport o psiarzach. Okazuje się, że Polacy mają takie zwierzaki od 10 do 25 kilo, że rzadziej to jest suczka niż pies, no i że najczęściej to mamy tylko jednego psa.
0: No, bo to ja wiem, bo to chodzi o mieszkania, wiesz? Bo w mikrokawalerkach jak merda ogonem, to obie ściany naraz sobie, a drugi to już się nie zmieści. Daj psu mikrokawalerkę i się wyprowadź, bo to się należy. Mikrokawalerka psu jak psu buda. No, na kredo.

0: Dziadzie Eminem i jego The Real Slim Shady w RMF Max. 4 minuty pozostały do godziny 9. Za chwilę flash i prognoza pogody. Tylko zostańcie i posłuchajcie. RMF
1: Max. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
6: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: I po reklamie.

0: Jessica. Tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Dziewiąta, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Już 150 km granicy z obwodem królewieckim zostało umocnione zaporą inżynieryjną. Stanęły tam betonowe bloki, powstał rów przeciwczołgowy. Do końca roku umocnione ma zostać kolejne 50 km. Stawianie zapor to jednak nie wszystko.
7: Zgadza się, równocześnie z zaporą powstaje zabezpieczenie logistyczne, czyli 18 miejsc składowania betonowych jeży. Zlokalizowane są w pobliżu granicy, by w momencie realnego zagrożenia przetransportować się na prywatne działki, na których teraz w czasie pokoju nie mogą stanąć. Trwa też budowa zapory elektronicznej. Chodzi o wzmocnienie sieci telefonii komórkowej na terenach przygranicznych. Powstają tam także słupy z czujnikami do wykrywania ruchu na lądzie i w powietrzu.
6: Ostatnim etapem będą instalacje obrony powietrznej, dodaje Krzysztof Zasada.
4: To jest RMF Max Mazowsze.
6: W RMF Max przypominamy, że 22 września to w kalendarzu dzień bez samochodu. A z tej okazji ciekawe dane dla Mazowsza opublikował Urząd Statystyczny. W studio nasz reporter Kamil Puternicki. Co z tych danych wynika?
8: Na przykład to, że w województwie na 1000 osób przypada 720 zarejestrowanych samochodów. Większość to pojazdy benzynowe i na ropę.
6: No dobrze, samochodów przybywa, ale dziś warto je zostawić w garażu czy pod blokiem i skorzystać z alternatywy w postaci roweru czy autobusów. A czy infrastruktura na Mazowszu do tego zachęca?
8: Teoretycznie tak, bo ponad 181 km zwiększyła się długość ścieżek rowerowych. W regionie jest też więcej przystanków autobusowych, czy tak zwanych park and ride. A jeżeli chodzi o rowery publiczne, to na Mazowszu jest ponad 470 stacji umożliwiających wypożyczenia i ponad 4400 dostępnych jednośladów. Ale wiadomo, zawsze pod tym względem może być lepiej.
6: Te informacje zebrał dla Was Kamil Puternicki. A skoro o drogach mowa, to czas, by we Fleszu szybko sprawdzić, co się na nich dzieje. W miastach ciasno, ale bez większych utrudnień. Podobnie sprawa ma się z drogami wojewódzkimi i krajowymi. Za to aura dziś kierowcom będzie sprzyjać. Widoczność nie powinna być utrudniona, a nawierzchnie suche. W takich warunkach niektórym kierowcom sodówka wali do głowy, dlatego policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie ograniczeń prędkości. Więcej o samej pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. A teraz w RMF Max ważna informacja dla młodych rodziców z Mławy. Miejskie władze zachęcają do udziału w rekrutacji do nowego budynku miejskiego żłobka. Rekrutacja trwa do 2 października, a szczegóły na stronach miasta. We Fleszu zrobi się teraz sportowo. Wielki mecz Gwiazd kontra Płońscy Oldboje to będzie futbolowe święto. Nowy stadion przy ulicy Kopernika ożyje dzięki energii kibiców. W niedzielę na Murawie zobaczycie reprezentację gwiazd piłkarzy polskich. Do akcji ruszą prawdziwe ikony, zawodnicy, których podziwialiśmy na stadionach. Początek spotkania o 18:30, wstęp jest wolny. A więcej sportowych newsów po 15:00 we Fleszu Sportowym.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Spory wiatr i jesienny chłodek, tak zapowiada nam się pogoda na dzisiejsze popołudnie. Nie będzie to najlepszy czas na kawę w ogródku restauracyjnym czy na ławce w parku. Zdecydowanie tam zmarzniecie, mimo że obserwując niebo w pracy, może się wam wydawać, że taka kawa w plenerze to świetny pomysł. Pożegnanie lata i takie tam. Nie, na dworze dziś maksymalnie do 16 stopni. Faktycznie słońce od czasu do czasu może dłużej poświecić, ale jednak podmuchy wiatru z północy nie umilą nam popołudnia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
10: Wiecie, co odkryliśmy?
11: Mm-hmm.
10: Że dzisiaj jest ostatni dzień lata.
11: Aha. I to...
10: Ale dobra informacja jest taka, że jakby ktoś chciał zjeść na przykład jutro loda albo gofra, to nadal będzie można. Nikt tego nie sprawdza.
11: Bardzo dobre. To są wiadomości.
10: Dzięki, że byliście z nami. Karola Kowalska.
12: Filip Kliber.
13: Mateusz Marek.
14: A już teraz Gips, Igo i ostatni dzień lata.
15: Nie, nie.

Jedź lato i to najfajniejsze taneczne chwile. Axwell w RMF Max to program byle do obiadu. No a jeżeli w pracy znajdziecie chwilę na kawkę, to polecamy się na social mediach. Dzisiaj na Facebooku pojawia się pytanie do was w związku z naszym świętem, czyli tym ćwiczeniem.

staniem przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. No właśnie. Jak jednym zdaniem moglibyście przekonać szefa do podwyżki? Napiszcie na naszym Facebooku. Będzie taki wujek dobra rada RMF Max. Na pewno sobie nawzajem pomożemy. Zapraszamy na nasze social media. Zaglądajcie na feja. A co do naszego kochanego lata, to teraz Bausa i Magderik. Zostańcie, za chwilę zrobi się sportowo. Trzeba się troszeczkę ruszyć przy wtorku przy RMF Max.

0: mama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
0: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
0: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
0: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
4: Profilaktyka!
5: Podaj dalej!
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.

high, lecimy wysoko. Dobra motywacja w robocie to podstawa, do sportu także. Ja wiem, że nie każdy będzie biegał triatlon, ale można pokibicować albo po prostu się dobrze przygotować. 4 października w Mławie, 6 jesienny triatlon, organizator Mosin w Mławie, dystans łączny 23 km, w tym m.in. 500 metrów pływania na pływalni. Miejsce startu, kryta pływalnia Mosir, a zgłoszenia do 30 września. Kto się będzie przygotowywał, kto będzie kibicował, informuje, żeby nie było za późno. Chodź, zabiorę cię tam na triatlon przy RMF Max. Chcesz

0: chcę dzisiaj śpiewać wam 100 lat, jakby ktoś wygrał 22 tysiące, to nawet nie trzeba mieć urodzin, bo my mamy urodziny w tym miesiącu. Urodzinowy też, tak? Grot w RMF Max o 22 tysiące. Nagroda główna czeka za odebranie telefonu 1000 zł, a teraz przy wtorku, tak, może by lepiej było, runda bonusowa, czyli każdego SMS-a, którego wyślecie na 7327 o treści Max za 3,69 w drodze do finału. 7327 hasło Max. Pomnożę dla was razy 570 szans dostania się właśnie do tego finału dzisiejszego. Po te 22 tysiące. Oczywiście zgłoszenia także na rmfmax.pl i tutaj także te bonusy uruchamiam rundę bonusową. Każde zgłoszenie od teraz 10 minut mnożę razy 570 szans na finał. Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
16: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
17: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
16: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
17: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: pocztowy.pl.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Pogoda na Mazowszu dziś będzie mieszana. Trochę chmur, trochę słońca, ale najlepiej, gdy się to wszystko obserwuje zza okien ciepłego biura albo mieszkania. A to dlatego, że na dworze nawet po południu zbyt ciepło nie będzie. Na termometrach dziś maksymalnie do 16 stopni, ale to nie wszystko. Powieje dziś dość mocny wiatr z północy, który będzie miał wpływ na odczuwalną. Zapomnijcie o beztroskim hasaniu po dworze w krótkich spodenkach. Ewidentnie dziś jesień przypomina, że jest coraz bliżej.
5: RMF Max.
6: RMF Max Mazowsze.

w waszych głośnikach, oby nie w samochodzie, bo dzisiaj dzień bez samochodu i talonisko. Tu RMF Max Mazowsze, ale ja sportowe jakoś ostatnio się w regionie zrobiłem, ale powiem wam szczerze, jak tak rozglądam się po Mławie, po Płońsku, po Ciechanowie, to rzeczywiście tych sportowych tematów jest sporo. No i kolejny mamy turniej, finałowy 24 września, już za dwa dni od 18, na Piłsudskiego w Mławie, Puchar Polski w futsalu, mazowiecki ZPN. Uważajcie na kostki i na zdrowie, proszę kibicować, a zawodników bardzo, bardzo pozdrawiamy. Dużo ilość bramek chcę widzieć, wybieram się. Patronat jest, transmisja na żywo też jest, ale na żywo to na żywo, co? Tak jak RMF Max na Mazowszu. Piotrek Niwald, byle do obiadu, tutaj na żywo wracam.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
7: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: I po reklamie.
15: Na zegarach 11, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Kolejna osoba została zatrzymana w aferze Zonda Krypto. To jeden z byłych naczelników katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do zatrzymania doszło dziś rano.
16: Mężczyzna po zakończeniu czynności śledczych prowadzonych w miejscu zatrzymania ma być przewieziony do prokuratury w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Do tej pory w śledztwie zatrzymano 5 osób, w tym szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także m.in. współpracownika Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut, który w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zaginął.
15: To był Krzysztof Zasada.
17: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
15: Skończyły się żarty i wypisywanie z zajęć. Edukacja zdrowotna od nowego roku szkolnego jest już przedmiotem obowiązkowym. Co na to uczniowie? Czy dodatkowa lekcja nie będzie zbyt obciążająca w grafiku?
18: W edukacji zdrowotna wiedzieliśmy, że będzie. W tamtym roku się wypisaliśmy, co niektórzy.
19: Tak jak kolega, ja się w tamtym roku wypisałem, ale dla mnie to nie jest jakiś problem, że w tym roku obowiązkowa.
15: Tyle uczniowie szkoły podstawowej nr 6 w Ciechanowie. A co na to dyrekcja?
20: Edukacja zdrowotna w mojej ocenie to jest taki przedmiot, który jest w polskiej szkole potrzebny. I ja wiem, że wokół tego jest bardzo dużo kontrowersji, niemniej jednak dostrzegam więcej plusów niż minusów.
15: Mówiła Agata Pawłowska, dyrektor szkoły podstawowej nr 6 w Ciechanowie. A do tego tematu jeszcze dziś w RMF Max powrócimy. We Fleszu zachęcamy, by dziś z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu przesiąść się na inny środek transportu. Może rower lub ekoautobusy. O to, czy dacie radę sprostać wyzwaniu, pytał dziś nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
21: Dzień bez samochodu. Widzę, że pan chyba częściej jednak rowerem.
22: Wolę dla zdrowotności jeździć na rowerze.
23: Pieszo albo rowerem.
21: A mąż?
23: Autobusami dojeżdża.
21: Nie trzeba zachęcać do tego, żeby przesiąść się na coś innego.
23: Oczywiście, że nie.
21: Czy jest taka opcja, żeby zamienić samochód na coś innego?
24: Jednak te codzienne obowiązki, zwłaszcza z samochodem, związane są. Także w moim przypadku to by było trudno.
25: Z samochodu korzystam w konieczności.
26: Nie zawsze czas mi to na to pozwala, ale staram się dużo aktywniej jeździć rowerem.
27: Nie mogę sobie pozwolić na taki po prostu luksus.
15: Tyle od Kamila, a my przechodzimy do następnego tematu. We Fleszu po 11 przenosimy się do Gostkowa. Rozpoczęły się tam prace wokół stawu. W ramach inwestycji powstanie altana z utwardzonym podłożem i huśtawka dla dzieci. Dzięki realizacji zadania teren wokół stawu zyska nowe funkcje rekreacyjne i stanie się przyjaznym miejscem do odpoczynku i spędzania czasu na świeżym powietrzu, przekonują urzędnicy. Koszt zadania to 64 tysiące złotych. Dzieciaki z Mławy mogą stworzyć własny film. W ostatnich dniach Fundacja Dialogi Przyszłości zbierała w szkołach pomysły młodych ludzi na to, co chcieliby zobaczyć na ekranach kin. Na początku listopada jury przeczyta wszystkie zgłoszone pomysły i wybierze najciekawsze. Wybrany pomysł stanie się punktem wyjścia do przygotowania prawdziwego filmu w przyszłym roku. Projekt Od Odbiorcy do Twórcy współfinansowano ze środków samorządu miasta Mława.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
15: Pogoda na Mazowszu będzie dziś jak ulubiony sos Polaków do kebaba, czyli mieszana. Trochę groźnie wyglądających, straszących deszczem chmur, trochę słońca, które przytuli was swoimi ramionami, a to wszystko w mikserze zmijającego dnia. Na pewno na dwór nie wychodziłbym na krótki rękaw, dziś maksymalnie do 16 stopni, a do tego powiać może dość mocny wiatr z północy, który też swoje dla odczuwalnej temperatury zrobi. Na szczęście, jeśli wierzyć synoptykom, nie powinno padać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
1: Hity na maksa.
2: Także po 11 w waszej pracy, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, Światowy Dzień Nosorożca. O, dzień ćwiczeń przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. O tym piszemy na naszym Facebooku radiowym. No i dzisiaj także dzień bez samochodu. Warto sobie wziąć to do serca, naprawdę brym brym. A razem jedziemy po 11. Zerwę Maksa.

Margaret, prima balerina to muzycznie w waszej pracy, a teraz będzie o kolejnym fajnym festiwalu. Chociaż nie będzie tutaj muzyki klubowej, to chyba będzie, nawet nie chyba, na pewno będzie ważniejsza muzyka dla naszego regionu. Od Kujawiaka do Oberka, 20. spotkanie na festiwalu folkloru i kultury ziemi kujawskiej i mazowieckiej właśnie. Od Kujawiaka do Oberka spotkamy się 11 października, ja już zanotowałem, lecę do Gombina, tu spotykamy się przy hali sportowej Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej. No i konkursy, zabawy, grupy folklorystyczne, kiermasz rękodzieła i wystawy, muzyczna atrakcja wieczoru, będzie grana na żywo, zanotujcie. 11 października dbamy o kulturę, bo to 20. edycja Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej.

0: Take Me Back. Tak wraca na naszą playlistę Kygo. A co u was w życiu mogłoby wrócić? Dbanie o zdrowie, no to na to też jest kasa potrzebna. I w ogóle ta sakiewka jakaś pusta po tych wakacjach, co? Lato się kończy, jesieniary, przygotowane do jesieni. A może by tak 22 tysiące się przydało na to zalepienie tej dziurki różnego rodzaju po lecie. No to jest dobry pomysł, bo tyle, 22 tysiące dzisiaj do wygrania w RMF Max. A ja zapraszam was do naszego dzisiejszego finału. Za odebranie telefonu dostaniecie od razu 1000 zł. No ale w roli głównej mamy z okazji naszego miesiąca urodzinowego 22 tysiące dzisiaj grane. Tak. I rundę bonusową od teraz, bo każde zgłoszenie mnoży razy 570 szans dostania się do finału. rmfmax.pl. Szybko klikać. Bardzo potrzebne. 22 tysiące do wygrania dzisiaj. rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
12: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.
19: RMF Max.
20: RMF Max Mazowsze.

naszymi gośćmi na playliście RMF Max Mazowsze, Alan Walker i Ava Max, Fade. Więcej o muzie na rmfmax.pl. A propos gości w regionie, to jakby ktoś miał przyjechać do nas tutaj, RMF Max Mazowsze teraz słuchać, to się dowie czegoś bardzo ważnego. Jestem na stronie urzędu, gdzie Ciechanów rośnie szybciej niż średnia dla samorządów, piszą. Skąd taki wzrost tłumaczą na umciechanów.pl? Ale generalnie Ciechanów wysoko na tle dawnego województwa. Jak mielibyście ochotę w nowym roku robić biznesy, to do Ciechanowa, mówią. I jeszcze RMF Max na Mazowszu dobrze gra. I Piotrek Niewald fajnie gada. No wszystko się zgadza. Ostatni dzień lata. Czy to czasem nie dzisiaj? Proszę się nie stresować, wasze piękne bluzy, szaliczki, czapeczki wam podziękują. Jesieniary, jesieniarze są on the top. Jesień polska piękna będzie, a serce pełne lata. Ostatni dzień lata w RMF Max. Gips i go. Fajne to bardzo.

Pogoda na Mazowszu będzie dziś jak ulubiony sos Polaków do kebaba, czyli mieszana. Trochę groźnie wyglądających, straszących deszczem chmur, trochę słońca, które przytuli was swoimi ramionami. A to wszystko w mikserze zmijającego dnia. Na pewno na dwór nie wychodziłbym na krótki rękaw. Dziś maksymalnie do 16 stopni, a do tego powiać może dość mocny wiatr z północy, który też swoje dla odczuwalnej temperatury zrobi. Na szczęście, jeśli wierzyć synoptykom, nie powinno padać.

Eminem i Rihanna. Tak sobie przyglądałem nasze, nie tylko nasze social media i dużo tej reklamy Dzień Chłopaka. Mówię, czy Dzień Chłopaka, czy jestem jeszcze chłopak, ale 30 września mamy Dzień Chłopaka. Ja tam jestem chłopak! Jakby jakaś dziewczyna z życzeniami, no to 30 września, bo Dzień Mężczyzny w Polsce mamy w marcu, tam gwoli informacji. Dobry chłopak i świetna dziewczyna. Mężczyzna i kobieta. Po południu i wszystko gra. To RMF Max zapewnia po południu. Irek Jakubek, Gasia Meus, zapraszamy na popołudniówkę, a Piotrek Niwak, mężczyzna. Albo chłopak po prezencik. Jutro po 9:00. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, to już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: I po reklamie.

0: Mamy południe w RMF Max Mazowsze. Marek Mikulski, zaczynamy Flash. A na początek sport. Dzisiaj w Sofii polscy siatkarze zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z drużyną Niemiec.
1: Statystyki naszych ostatnich meczów z Niemcami są korzystne dla biało-czerwonych, ale Niemcy mają swoje argumenty, przypomina Kevin Sasak.
2: Reprezentacja Niemiec pokazała, że potrafi kopnąć kolektywnie, mówiąc, z zagrywki.
1: Nasz sztab trenerski zapewnia jednak, że dobrą zagrywkę rywali jesteśmy w stanie zneutralizować. W ataku musimy być cierpliwi, bo Niemcy dobrze grają systemem blok-obrona. Gdy ich blok zniweluje prędkość piłki po naszym ataku, Niemcy są w stanie skutecznie zagrać w obronie i wyprowadzić kontratak. Na to musimy uważać.
0: Mówił Patryk Serwański. Mecz o 18, a więcej sportowych newsów po 15 we Flashu Sportowym.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Dzięki czujności sąsiadów nie doszło do tragedii. Policjanci z Płońska otrzymali informację o kobiecie pod wpływem alkoholu, która zajmuje się 14-letnim dzieckiem. Patrol pojawił się w mieszkaniu 34-latki. Przeprowadzone badanie wykazało w jej organizmie około promila alkoholu. Kobieta przyznała policjantom, że w takim stanie sprawowała opiekę nad synem. Mundurowi przede wszystkim zadbali o bezpieczeństwo 14-latka. Chłopiec został przekazany pod opiekę trzeźwego opiekuna prawnego. O dalszych losach matki zadecyduje sąd. Jak już wiecie z fleszy, za nami konwent wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego, podczas którego jednym z ważniejszych tematów była sytuacja finansowa szpitala powiatowego i kwestia poręczenia przez gminy pożyczki dla lecznicy.
4: Jeszcze nie mamy takiego sygnału, żeby jakakolwiek gmina, która znajduje się na terenie powiatu płońskiego, odmówiła. Jesteśmy w trakcie rozmów. Raczej płyną pozytywne sygnały, aczkolwiek to jest indywidualna decyzja każdej gminy i rad, które tworzą i decydują w tej gminie, więc jeszcze zostało nam kilka partnerów samorządowych do odwiedzenia na komisjach i sesjach. Niemniej jednak tam, gdzie byliśmy, raczej spotykało się to z aprobatą.
0: Mówił Artur Adamski, starosta Płoński. Gmina Joniec decyzji jeszcze nie podjęła i oczekuje wizyty dyrektora lecznicy, by na temat poręczenia pożyczki rozmawiać. A w Płońsku będzie modernizacja targowiska miejskiego przy Pułtuskiej. Jak wiecie z RMF Max, inwestycja pochłonęła ponad 24 miliony złotych.
5: Ta inwestycja to stworzenie dobrych warunków dla kupców, dla sprzedających i dla kupujących, ale jednocześnie to jest bardzo ważna inwestycja dla dzielnic, osiedli przyległych do targowiska, bo to spowoduje, że wyciszymy ruch, nie będzie korków, nie będzie blokowania ulic.
0: Przekonuje Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska. Targowisko przy ulicy Pułtuskiej w Płońsku od lat pełni ważną funkcję handlową. Inwestycja zakłada jego kompleksową modernizację. Do aktywnego spędzania niedzieli zachęca wójt gminy Przasnysz. Na koniec tygodnia zaplanowano Dzień Aktywności w parku w Lesznie. Na uczestników czeka wiele atrakcji, m.in. animacje dla dzieci, gra terenowa czy grill. Niedzielne spotkanie ma być okazją, by aktywnie spędzić czas, spotkać się z sąsiadami i wspólnie cieszyć jesienną atmosferą w parku, zapewniają urzędnicy. Początek imprezy o 13:00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Popołudnie z nie najwyższą temperaturą, ale też bez deszczu. Synoptycy są przekonani, że parasole i kurtki przeciwdeszczowe nie będą Wam dziś potrzebne. Nad naszymi głowami co prawda pojawią się chmury straszące deszczem, ale nic z nich nie powinno skapnąć. Zza tych obłoków co jakiś czas powinno wyłonić się słońce. To przytuli nas swoimi promieniami, ale niezbyt mocno, bo na termometrach maksymalnie do 16 stopni, czyli na dwór bez cieplejszej bluzy to bym się raczej nie wybierał.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: No i pięknie. Połowa wtorku za nami, RMF Max w głośnikach i wszystko gra. Może być tylko lepiej, jak wygracie u nas naprawdę duże pieniądze. A jak to zrobić? Będę podpowiadać. Asia Meus, witajcie.

22 dzień września w kalendarzu i 22 tysiące złotych do wygrania tutaj w RMF Max. No i to już brzmi jak naprawdę dobry plan na wtorek. Chcielibyście 1000 razy więcej szans na takie pieniądze? Bardzo proszę. Właśnie teraz odpalam specjalnie dla Was turbo okazję i pomnożę każde Wasze zgłoszenie do naszej zabawy razy 1000, pod warunkiem, że się pochwalicie miesiącem swoich urodzin. Dokładnie tak, w treść SMS-a wpisujecie miesiąc swoich urodzin, na przykład wrzesień, i wysyłacie tą wiadomość pod 7327 za 369. Miesiąc urodzin może przynieść Wam 1000 razy więcej szans na finał, więc teraz ślemy ten miesiąc pod 7327, a 22 tysiące złotych 22 września oczywiście do wzięcia.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9.
14: Emila.
15: Cześć, z tej strony Igor.
14: Hello, this is Ina.
16: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
17: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Mazowsze.

Najpiękniej o miłości śpiewa w RMF Max, oczywiście Zalia, Tylko kochaj mnie. A to akurat jest bardzo łatwe, jeżeli mówimy o naszych siatkarzach, bo dzisiaj kibicujemy chłopakom. O 18:00 walczą z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Także już teraz wszystkie ciepłe myśli wysyłamy w stronę naszych siatkarzy. No oni sobie na pewno poradzą, ale sami wiecie jak jest. Taki zmasowany doping od kibiców jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził. A sprawa jest poważna. Powiedziałabym nawet, że to jest sprawa wagi narodowej, bo wiadomo, że nic nas, Polaków, tak nie cieszy narodowo, jak pokonanie Niemca. Także chłopaki, wiecie co robić.

0: I tak doskonale brzmi wtorek w RMF Mach. Kasaj na poprawę humoru wszystkim tym, którym pogoda dzisiaj popsuła humor. No bo nie tak sobie wyobrażaliśmy ostatni dzień lata, umówmy się. Śnieg świeży na Kasprowym, deszcz, chmury, wszędzie chłodno. Ale może jeszcze pogoda nas zaskoczy. Najnowsze przewidywania ekspertów w tym temacie w RMF Max już za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu i w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej domu od miesiąca.
5: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Wróżka, prawdę ci powie?
17: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
16: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
18: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
16: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
19: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
21: AI,
22: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
21: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody? I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk. Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Popołudnie z nie najwyższą temperaturą, ale też bez deszczu. Synoptycy są przekonani, że parasole i kurtki przeciwdeszczowe nie będą wam dziś potrzebne nad naszymi głowami. Co prawda pojawią się chmury straszące deszczem, ale nic z nich nie powinno skapnąć. Zza tych obłoków co jakiś czas powinno wyłonić się słońce. To przytuli nas swoimi promieniami, ale niezbyt mocno, bo na termometrach maksymalnie do 16 stopni. Czyli na dwór bez cieplejszej bluzy to bym się raczej nie wybierał.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Jay-Z, Alicia Keys w RMF Max, 5 minut przed 13. To was może zainteresować przed końcem miesiąca w pracy. Kontakt z ptakami pomaga na stres, zwłaszcza śpiew ptaków na nas dobrze działa, tak mówią nowe badania. No może działa, ale nie na wszystkich, a na pewno nie na tych, którym ptaki zostawiły pamiątkę, na przykład na szybie samochodu. 13 za 4 minuty będzie nowy flash o dniu bez samochodu. Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Zuśka.
15: Hey, it's Shakira.
16: Hey, it's Somber.
17: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
20: Minęła 13, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu i w wielu miastach komunikacją jeździmy za darmo. Eksperci studzą jednak entuzjazm. Jeden dzień naszych nawyków nie zmieni, a kluczem do przesiadki z aut jest raczej niska stała cena biletu.
21: Taka cena biletu dla komunikacji miejskiej powinna być niewielkim wydatkiem dla mieszkańców miast. Porównując to może na przykład do opłaty za gazetę, za przysłowiową bułkę słodką w piekarni.
20: Mówił Mateusz Sobociński z Uniwersytetu Łódzkiego. Tymczasem liczba rejestrowanych w Polsce aut rośnie średnio o 3,5% rocznie. To trzeci najwyższy wynik w Unii Europejskiej, zaraz po Rumunii i Słowacji.
22: To jest RMF Max Mazowsze.
20: W naszym regionie gminy też mocno przyłożyły się do popularyzacji innych środków transportu niż tylko prywatne auto, a my możemy to zobaczyć w liczbach. Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące naszych przyzwyczajeń i wychodzi na to, że w województwie na 1000 osób przypada 720 zarejestrowanych samochodów. Większość to pojazdy benzynowe i na ropę, a czy infrastruktura na Mazowszu zachęca do porzucania auta i przesiadki na przykład na rowery?
23: Teoretycznie tak, bo ponad 181 km zwiększyła się długość ścieżek rowerowych. W regionie jest też więcej przystanków autobusowych, czy tak zwanych park and ride. A jeżeli chodzi o rowery publiczne, to na Mazowszu jest ponad 470 stacji umożliwiających wypożyczenia i ponad 4400 dostępnych jednośladów. Ale wiadomo, zawsze pod tym względem może być lepiej.
20: Te dane zebrał Kamil Puternicki. A skoro już jesteśmy przy jednośladach, jeszcze przez nieco ponad miesiąc możecie wypożyczać rowery rowery miejskie w Mławie. Jednoślady będą do Waszej dyspozycji do końca października. A jakie jest zainteresowanie?
1: Jeśli chodzi o liczbę aktywnych użytkowników, na ten moment jest 2000 założonych kont, aplikacji. Jest to dość duża ilość, jeśli chodzi na liczbę mieszkańców naszego miasta. Najwięcej rejestracji było w pierwszych 2 miesiącach, jeśli o to chodzi, czyli w maju i w czerwcu, ale każdego dnia dochodzi od kilku do kilkunastu nowych użytkowników.
20: Mówił Sebastian Sobieraj, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Mławskim Ratuszu. A dziś miejskim rowerem pojedziecie za darmo. A teraz informacja z ostatniej chwili. Jak informuje nasz reporter, na Krajowej 60 na trasie Ciechanów-Glinojeck w miejscowości Huta drogowcy częściowo zajęli pas ruchu z powodu prac związanych z układaniem nawierzchni chodnika. Obowiązuje wahadło i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Edukacja zdrowotna w szkołach to już nie wybór, a obowiązek. Na nowy przedmiot muszą chodzić wszyscy uczniowie. A jakie zdanie o edukacji zdrowotnej jako przedmiocie obowiązkowym mają młodzi ludzie ze szkoły podstawowej nr 1 w Płońsku?
13: Uczymy się ciekawych rzeczy. No, pani pokazuje różne prezentacje, rozmawia z nami.
20: Mówiła nam jedna z uczennic.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
20: Czas pomówić o tym, jak będzie wyglądał wieczór i noc w naszym regionie. Dobra wiadomość jest taka, że deszcz nie odwiedzi nas nawet po zmroku. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe będą mogły pozostać w szafach. Psiarze jednak na wieczorny spacer z psem powinni cieplej się ubrać. Gdy słońce zabraknie na horyzoncie, termometry pokażą nam 12 stopni. Do tego wiać będzie całkiem mocny wiatr z północy, co oczywiście nie będzie bez wpływu na odczuwalną temperaturę. W nocy ta spadnie do 9 kresek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
15: Hity na maksa. 3 po 13 we wtorek. Dzisiaj mamy dzień ćwiczenia przed lustrem podwyżki, prośby o podwyżkę, więc może spróbujmy sobie razem podejść szefa sposobem. Tak wiecie, żeby szefowi zrobiło się bardzo miło. Powiedzcie coś dobrego o swoim szefie, no? Max. No i koniecznie dorzućcie imię, żeby szefu wiedział, że to o nim te dobre słowa. Wszystkie dobre głosówki o swoich szefach nagrywacie teraz i wysyłacie na Messengerze RMF Max. Dobrym słowem załatwimy i podwyżkę, i gadżety od Maxa. Asia Meus, dzień dobry raz jeszcze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

mały jest ten numer na przerwę w pracy. Właśnie tego teraz potrzebowaliśmy, 18 minut po pierwszej. Kilka takich muzycznych, głębokich wdechów. No i duże pieniądze, bo 22 tysiące 22 września są do wzięcia tutaj w RMF Max. Taką nagrodę główną proponujemy Wam dzisiaj w finale, w którym za samo odebranie telefonu możecie dostać od nas 1000 złotych, gwarantowany 1000. A robi się jeszcze lepiej, bo mam dla Was przygotowaną rundę bonusową i właśnie teraz każdego SMS-a pomnożę razy 550. Sprawa jest prosta, wysyłacie hasło MAX pod 7327 za 3,69, a do puli wpada Wam 550 szans. Nie wahajcie się ani minuty dłużej, MAX niech leci teraz pod 7327 22 tysiące. Do wzięcia.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Hity na Maxa.
5: Hity na Maxa.

Katy Perry już śpiewa o piątku, ale w sumie we wtorek po południu, to przecież można już o piątku pomyśleć. Na pewno tą historię dzisiaj zobaczycie w internecie. Ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i w podłodze. To akurat sytuacja z Włoch. Karabinieri znaleźli te pieniądze w jednym z mieszkań. Oczywiście kasa, jak się domyślacie, była nielegalna i ci, co ją tam poukrywali w tych ścianach, to już z policją sobie porozmawiali. No jedno się tylko w tej historii nie zgadza, bo to chyba nie było mieszkanie, tylko sejf z aneksem kuchennym.

0: sobie podwyżkę w dzień ćwiczenia takiej prośby do szefa. Powiedzcie coś dobrego o swoim szefie. Nagraj głosówkę, wyślij do Maxa na Messengerze, a jak szef usłyszy w radiu, no to przecież nie będzie mógł odmówić. Messenger RMF Max w temacie dobrych słów o twoim szefie. Już aktywny.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Czas pomówić o tym, jak będzie wyglądał wieczór i noc w naszym regionie. Dobra wiadomość jest taka, że deszcz nie odwiedzi nas nawet po zmroku. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe będą mogły pozostać w szafach. Psiarze jednak na wieczorny spacer z psem powinni cieplej się ubrać. Gdy słońce zabraknie na horyzoncie, termometry pokażą nam 12 stopni. Do tego wiać będzie całkiem mocny wiatr z północy, co oczywiście nie będzie bez wpływu na odczuwalną temperaturę. W nocy ta spadnie do 9 kresek.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: macie, tak jak ten Give It Up To Me, ale mamy też dla was nowe propozycje, które na pewno pokochacie. Poznajcie Paraiso.
1: To jest nowość RMF Max.
2: È tutto che ho preciso, tirou o meu juízo.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Set lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: I po reklamie.

0: 14 na zegarach RMF Max Mazowsze, Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem specjalnego systemu oraz aplikacji, dzięki której możliwe będzie podróżowanie po Europie na jednym bilecie. Co jest najtrudniejsze, by go wprowadzić?
1: Największym problemem jest ustanowienie odszkodowań w razie opóźnień kolejowych, gdy na przykład z tego powodu nie zdążymy na przesiadkę na kolejne połączenie. Ta zmiana porównywalna jest z wprowadzeniem jednolitego roamingu w telefonii. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku. Paweł Konieczny.
0: Informował Paweł Konieczny.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Dobiega końca remont drewnianego mostu w Jońcu. Kierowcy przez ostatnie tygodnie mogli przyzwyczaić się do utrudnień na tym odcinku, ale najbardziej zaskoczyły ich, tak, to nie pomyłka, progi zwalniające. A pytał o nie gospodarza gminy nasz reporter Kamil Puternicki.
3: Szczerze powiem, nie mam najmniejszego pojęcia, skąd ten pomysł. No ja, gmina Joniec nie jest właścicielem tego mostu. Ja nie byłem również informowany o tym, że takie progi zostaną zamontowane. Dowiedziałem się, wracając po prostu z Jońca do Królewa, z pracy do domu, jak je fizycznie zobaczyłem. Także dla mnie duże zdziwienie. Później dotarły do mnie informacje, że te progi mają być tylko na czas remontu tego mostu.
0: Mówił dziś Marek Czerniakowski, wójt gminy Joniec. O progi zwalniające zainstalowane na drewnianym moście pytaliśmy w dyrekcji PZD w Płońsku. Pojawiły się one, bo kierowcy nawet podczas remontu przejeżdżali przez most z nadmierną prędkością. Remont potrwa jeszcze tydzień, wtedy też progi mają z mostu zniknąć. A skoro już jesteśmy przy zwalnianiu, to czas we fleszu na błyskawiczny raport z dróg. Jak już wiecie z RMF Max, na Krajowej 60 na trasie Ciechanów-Glinojeck w miejscowości Huta drogowcy częściowo zajęli pas ruchu z powodu prac związanych z układaniem nawierzchni chodnika. Obowiązuje tam wahadło i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. A aura kierowcom będzie sprzyjać, nie powinniście mieć problemu z widocznością. Nawierzchnie dziś powinny być suche. Więcej o samej pogodzie powiemy po fleszu. Teraz w RMF Max wracamy do tematu, o którym mówimy od rana. Za nami konwent wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego, podczas którego jednym z ważniejszych tematów była sytuacja finansowa szpitala powiatowego i kwestia poręczenia przez gminy pożyczki dla lecznicy.
4: Bank spółdzielczy jest dzisiaj tym jedynym bankiem, który jest w stanie dać taką pożyczkę. Tutaj potrzebne jest poręczenie ze strony powiatów i gmin i to jest ta konstrukcja jest dzisiaj najbardziej prawdopodobna.
0: Mówił Robert Makówka, dyrektor Płońskiego Szpitala. Na razie nie wszystkie gminy powiatu płońskiego zadeklarowały poręczenie pożyczki dla lecznicy. Piosenki Agnieszki Osieckiej wybrzmią w Makowie Mazowieckim. Tamtejszy Miejski Dom Kultury zaprasza na koncert z okazji 90. rocznicy urodzin artystki. Wydarzenia zaplanowano na 3 października.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Za kilka godzin nad naszym regionem zapadnie zmrok. Nie musicie się jednak obawiać nagłego załamania pogody. Ta będzie równie niezdecydowana co w dzień. A więc nad naszymi głowami wieczorem zobaczymy dużo chmur, ale nic z nich nie powinno skapnąć. Od czasu do czasu odsłonią nam piękny widok na gwiazdy. Na dwór wychodzić powinni tylko ci, którzy są gotowi na marznięcie. Termometry wieczorem pokażą maksymalnie 12 stopni. Powieje też chłodny wiatr z północy, a w nocy spadnie do 9 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
2: RMF Max.
6: Dzisiaj załatwiamy podwyżkę w pracy dobrymi słowami o waszych szefach.
7: Nikt nie wie tego, że uwielbiam szefa swego, bo mam najlepszego i nie chciałabym innego.
6: No i to sprytna Ania, bo nie dość, że nie mówi, jak szef ma na imię, czyli to może być każdy, to jeszcze komplementuje tak, że to naprawdę może być każdy szef. Dobre słowo o twoim szefie wrzuć głosówkowo na Messengera RMF Max. Może załatwimy podwyżkę. Asia Beus, cześć ponownie.

0: Justa i Jackstyle to Turn the Lights Off w RMF Max.
1: Nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Kanon nadawczy jak coś, trochę nam ucięło.
2: No, zdarza się. Dziś ostatni dzień lata, moi drodzy. No i co, forma u mnie znowu niezrobiona. Tak jak poprzednie lato.
0: No widzę, że trochę się panika pojawiła w twoich oczach, ewidentnie. No ale co, no nie było czasu na siłownię, na rower, jak to się, co się stało?
2: Jakoś tak wyszło.
0: Tak, po prostu tak wyszło. Dobra, ja też w podobnym temacie, słuchajcie, widziałam wczoraj gościa na rowerze, który jechał zupełnie nie trzymając się kierownicy, tak długo jechał. Mhm. I też mi się przypomniało, że ja tego lata miałam się nauczyć tak jeździć, bo nie potrafię jechać nie trzymając.
2: No
0: się kierownicy. Nie nauczyłam się, nie zdążyłam, no, a dzisiaj ostatni dzień lata. I stąd nasze pytanie do was. Czego nie zdążyliście tego lata zrobić?
2: A bardzo chcieliście. Dajcie nam znać na Messengerze RMF Max. Chętnie posłuchamy, puścimy to później na antenie.
0: Oczywiście. Jak chcecie się usłyszeć w RMF Max, to teraz prosimy o głosówki na naszym Messengerze. Ale tak letnio jeszcze można pochillować. Tame Impala i Loser teraz, a my czekamy na głosówki. Czego nie zdążyliście zrobić tego lata? Dajcie znać.

0: Ale ten numer ma moc. Alan Walker i Iwa Max w RMF Max na 19 minut po godzinie 15.
1: To się zgadza. A co jeszcze dzisiaj się wydarzyło? Słuchajcie, kończy się lato. Ostatni dzień lata. Ja nie zdążyłam się nauczyć jeździć na rowerze, nie trzymając kierownicy.
0: Ja nie zrobiłem formy.
1: Piotrek nie zrobił formy na lato. A czego wy nie zdążyliście zrobić tego lata?
2: Tego lata nie zdążyłam grilla kupić, więc u nas nie było żadnego grilla.
0: O nie.
1: Jak? Ani jednego grilla?
0: U mnie przynajmniej były ze cztery.
1: Kasia, Jezu, to musisz... Ale jeszcze będą ciepłe dni, to nadrobisz.
3: Ja niestety nie zdążyłam opalić nóg z tyłu.
0: To jest hit.
1: Czyli nie, mało leżenia na brzuchu było, ale to spoko. To akurat zanim ci zejdzie, to do przyszłego roku sobie zrobisz tylko tył, a przodu nie. I jakoś może się to wyrówna.
4: Siemano, tu Sławomir z Gdyni. Ja nie zdążyłem wykąpać się w morzu.
1: Sławek, no nieźle, być tak blisko i tego nie zrobić.
0: Tak, jak to mówią, szef bez butów chodzi.
1: Dokładnie, ale może gofra chociaż zjadł, no. Jak macie jakieś jeszcze rzeczy, którymi byście się chcieli podzielić, czego nie zrobiliście tego lata, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: To Calvin Harris i Rihanna w RMF Max. This is what you came for. 33 minuty po trzeciej w RMF Max.
1: A my na naszym Maxowym Messengerze pytaliśmy was, czego nie zdążyliście zrobić tego lata. No i mamy kolejne głosówki.
0: Tak jest.
2: Tego lata nie zdążyłam pojechać do pracy rowerem 15 km w jedną stronę. Obiecuję poprawę w następnym roku.
0: No, przyjmujemy to.
2: Będę pracować w tej firmie.
0: Przyjmujemy postanowienie poprawy.
3: Ja nie zdążyłem pójść nad jezioro, chociaż mieszkam 400 metrów od tego jeziora.
1: No to kolejne.
0: To można powiedzieć, że teraz już tylko morsowanie jeszcze wchodzi w grę, nie?
1: O, na przykład.
0: A co jeszcze mamy?
4: Ja na przykład nie zdążyłam w ogóle być na wakacjach do końca wakacji.
0: To tutaj mogę zbić piątkę akurat w tej sytuacji, ale spokojnie, nasz czas jeszcze przyjdzie.
1: A teraz czas na kolejne hiciory Temper City Self-Aware, a za chwilę Eli Young z Ilavinia Reason. Mamy tego jeszcze więcej, tu kanał nadawczy. 33 minuty po godzinie 15. Dajcie głośniej.

0: To już ostatnia szansa, żeby zgłosić się po 22 tysiące złotych. Tyle hajsu jest dzisiaj do wygrania w naszej urodzinowej zabawie w RMF Max.
1: I 1000 złotych za samo odebranie telefonu. No słuchajcie, nie ma na co czekać, trzeba teraz łapać za telefon. I ślemy Max, hasło pod 7327 za 369, no żebyśmy mogli do was zadzwonić, a będziemy dzwonić dosłownie za moment. No więc jeśli słyszysz to teraz, to musiał być znak po prostu.
0: Tym bardziej zróbcie to teraz, bo teraz mnożymy wasze szanse razy 650 w rundzie bonusowej.
1: Ile?
0: 650.
1: Dużo. Dużo, słuchajcie.
0: Max
1: na 7327. Jej!
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Nowy sezon zaczyna się na Allegro.

0: od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
5: Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Wieczór i noc w naszym regionie będą chłodne. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że wieczorami jesień przypomina o swoim rychłym nadejściu. Nie inaczej będzie dziś, gdy nasza gwiazda zniknie za horyzontem. Z 16 stopni w dzień zostanie nam zaledwie 12. Do tego powiać może całkiem mocny wiatr z północy, co nie będzie bez znaczenia, jeśli chodzi o odczuwalną temperaturę. Na szczęście nie ma nic w prognozach na temat deszczu. W nocy temperatura obniży się do 9 kresek.

0: Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. 11 minut zostało do godziny 16. Tu kanał nadawczy, tu RMF Max. Być może już o tym słyszeliście, ale przypominamy, że dzisiaj dzień bez samochodu, więc w wielu polskich miastach komunikacja jest za free.
1: I ja powiem tak. Nie cierpię tego dnia.
0: Czemu?
1: Bardzo mnie wkurza, dlatego że czuję się jak ostatni frajer, ponieważ ja jak jeżdżę normalnie komunikacją wiejską na co dzień, mam kupiony bilet miesięczny, to ja dzisiaj nie mam za darmo. Przecież nikt mi tego dnia nie odejmie od biletu, tak?
0: A powinien.
1: No, a powinien. Więc pozdrawiam wszystkich w podobnej sytuacji. No przynajmniej można udawać, że się dzisiaj z pracy wraca za darmo.
2: Świderski i Borycka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu i w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
3: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej dom od miesiąca.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią,
10: na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Na zegarach 16, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Dziś ostatni dzień lata, ale za oknem pogoda już typowo jesienna. Chmury przykrywają dziś niemal całą Polskę.
5: W większości kraju będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i dość silnym wiatrem. Temperatury też będą pozostawiać sporo do życzenia, bo będzie od 12 stopni Celsjusza na południu do maksymalnie 18 na północnym zachodzie.
4: Mówił geograf i przyrodnik Zbigniew Kania, a na Kasprowym Wierchu śnieg do czwartku może spaść nawet 30 cm, później ma się ocieplić.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
4: Gwiazdy polskiego futbolu zagrają w Płońsku. To w najbliższą niedzielę, 27 września, na zakończenie 21 dni patrona miasta. O wydarzeniu więcej wie nasz reporter Kamil Puternicki.
6: To będzie międzypokoleniowe starcie i wieczór wspomnień. Na murawie nowego stadionu miejskiego przy Kopernika reprezentacja gwiazd piłkarzy polskich zmierzy się z drużyną Old Boyów Płońska. Dla kibiców to nie lada gratka, by zobaczyć w akcji na przykład Macieja Szczęsnego, Tomasza Sokołowskiego czy Marka Jóźwiaka. Wstęp na wydarzenie wolny, pierwszy gwizdek w niedzielę o godzinie 18.30.
4: Tyle od Kamila, a my przechodzimy do następnego tematu. Kierowcy w Jońcu łapią się za głowy. Na remontowanym tam od dłuższego czasu drewnianym moście pojawiły się progi zwalniające. O niespotykane w takich miejscach przeszkody pytaliśmy dziś wójta gminy.
7: Trudno mi powiedzieć, nie znam szczegółów, nie widziałem nawet dokumentacji remontu tego mostu. Na jednym pasie ruchu są zamontowane.
4: A remont tego mostu to ważna inwestycja dla gminy?
7: Inwestycja bardzo ważna, ponieważ wcześniejszy pokład już był w fatalnym, bardzo fatalnym stanie, no i sam remont jest potrzebny, ale oczywiście czekamy na docelową przebudowę mostu.
4: Mówił dziś Marek Czerniakowski, wójt gminy Joniec. O progi zwalniające zainstalowane na drewnianym moście pytaliśmy w dyrekcji PZD w Płońsku. Pojawiły się one, bo kierowcy nawet podczas remontu przejeżdżali przez most z nadmierną prędkością. Remont potrwa jeszcze tydzień, wtedy też progi mają z mostu zniknąć. O tym temacie informujemy Was w RMF Max od rana. Za nami konwent wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego, podczas którego jednym z ważniejszych tematów była sytuacja finansowa szpitala powiatowego i kwestia poręczenia przez gminy pożyczki dla lecznicy.
8: Są różne scenariusze, jeżeli jak nie muszą oczywiście wyrazić, bo to jest indywidualna decyzja każdego samorządu. Niemniej jednak liczymy na to, że każda gmina wejdzie w to poręczenie. Jeżeli nie wejdzie, no będziemy wtedy myśleli z samorządowcami, którzy wyrazili zgodę o zwiększeniu tego poręczenia.
4: Komentuje Artur Adamski, starosta płoński. Gmina Joniec decyzji jeszcze nie podjęła i oczekuje wizyty dyrektora lecznicy, by na temat poręczenia pożyczki rozmawiać. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody tylko w RMF Max Mazowsze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Idzie zmierzch, a wraz z nim ochłodzenie. Na szczęście dla nas synoptycy nie widzą w prognozach nadejścia deszczu ani innej zawieruchy. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą zostać w szafach, za to warto z nich wyciągnąć cieplejsze bluzy. Wieczorem w naszym regionie zaledwie 12 stopni. Spacer z psem, szczególnie taki dłuższy, to będzie wyzwanie dla zmarźluchów, zwłaszcza że jeszcze do tego ma mocniej powiać chłodem z północy. W nocy temperatura spadnie do 9 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
9: 4 minuty po 16 udało mi się skończyć zimny obiad. Jest to sukces. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie jestem sama w tej sytuacji, ale tak to jest, jak się wtorek troszeczkę przeciągnie albo za bardzo się trzeba spieszyć, nie?
10: A my jedziemy dalej. Tu kanał nadawczy w RMF Max. Siemano ponownie.
9: Boryska i Świderski z wami jeszcze do godziny 18, a to już Marlon Hofstadt i I Like.

0: bez końca. Oskar Sym z głośnikach i humor gitów, a tu kanał nadawczy w RMF Max. 14 minut prawie po godzinie 16.
1: Może być, słuchajcie, jeszcze lepiej, bo jak kiedyś widzieliście w filmie, że ukrywają mafiozi brudny hajs w dość nietypowych miejscach, to słuchajcie, takie rzeczy się naprawdę dzieją. Czytam właśnie, że włoscy karabinierzy w mieszkaniu koło Neapolu pod podłogą i w ścianach znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce i było tego tak dużo, że podobno wynosili w wiadrach z podłogi i ze ścian.
0: Wow, no może oni po prostu chcieli sobie zrobić solidny fundament finansowy.

0: Bracia Fast Boy Music Sounds w RMF Max, 19 minut po godzinie 16, tutaj cały czas kanał nadawczy. A tymczasem, słuchajcie, weszły przepisy o balkonach. Teraz deweloperzy będą musieli montować na nich wysokie przegrody, tak żeby już sąsiad was przypadkiem nie mógł podglądnąć. Poza tym, słuchaj dalej,
1: no,
0: że balkony będą musiały mieć 2 metry szerokości, będą większe.
1: To jest
0: minimum 2 metry.
1: Przepraszam, może to jest słaby żart, ale tak mi się wydaje, że to daje szansę, że będą balkony większe od mieszkań, które możesz kupić.
0: Mikrokawalerka na balkonie?
1: Tak. I to jeszcze, wiadomo, z kuchnią w formie grilla, a łazienkę to można jeszcze dogadać.
2: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: I po reklamie.

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My na urodziny RMF Max nie chcemy od was prezentów, bo to my wam je rozdajemy.
2: Z wielką przyjemnością.
1: Nawet 22 tysiące złotych, hulajnogi elektryczne, konsole PS5. Takie między innymi prezenty są w naszych koszach.
2: Ale też 22 tysiące złotych przede wszystkim. No i 1000 złotych za odebranie telefonu, więc dobra, mi się już ręce trzęsą, to ja nie będę czekać, Piotrek, ja po prostu wykręcam ten numer.
1: Dzwonimy.
2: Zobaczymy, co się stanie.
1: I czekamy jak zwykle 6 sygnałów.
2: Tak jest. Bardzo bym chciała, żeby te... 22 tysiące.
1: Dziś?
2: 22 września.
1: Trafiło do kogoś z was.
2: Dzień dobry, tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek. Dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. Jak masz na imię?
3: Jędrzej,
2: gdzie cię zastaliśmy?
3: W Poznaniu.
2: W Poznaniu, okej, okay, to tak Poznań szeroko geograficznie. Tak. A jesteś po pracy, przed pracą?
3: Już w domku.
2: Okej, super. Czyli masz chwilę, żeby teraz z nami pogadać i mam nadzieję też...
3: Jak najbardziej.
2: Świetnie, żeby się też ucieszyć, bo 1000 złotych już leci do ciebie za samo odebranie telefonu. Masz tysiaka, Jędrzej.
3: No wspaniale.
2: Jest to doskonała wiadomość.
1: I teraz pytanie, Jędrzej, grasz dalej, czy zostajesz tym gwarantowanym tysiakiem?
3: Gram dalej, oczywiście.
2: No i pięknie, o to chodzi.
1: Ty takich po prostu ludzi potrzebujemy tutaj.
2: Chwytasz życie tak, jak trzeba. No to tylko przypomnimy, że mamy tych urodzinowych koszy, słuchaj, 30. W nich są przeróżne nagrody, od aparatów Instax przez Nutribullety po konsolę PS5. Jest też oczywiście 22 tysiące złotych w jednym z koszy. No i teraz pytanie, który numer wybierzesz?
3: Wybieram numer 7.
1: Szczęśliwa siódemka, tak?
3: Tak.
2: Zawsze
3: tak
2: ta siódemka dla ciebie szczęśliwa, czy pierwszy raz próbujesz szczęścia z siódemką?
3: Nie, nawet mam numer mieszkania 7.
2: O, no dobrze. To się pięknie składa, słuchaj. Sprawdzamy, co pod numerem 7?
1: Definitywnie?
3: Sprawdzamy.
1: No to Jędrzej, wygrałeś u nas Instaxa.
2: Instax to jest taki aparat, który od razu wywołuje zdjęcia. Wyskakują z niego już takie małe, urocze, jak za dawnych lat foteczki.
3: To się cieszę. Bardzo się cieszę.
1: Możesz też zagrać jutro, bo jutro 23 tysiące złotych w RMF Max do wygrania.
3: Na pewno to zrobię.
2: Kasa po prostu czeka na was w RMF Max. Codziennie ktoś coś wygrywa, co nas bardzo cieszy. To jest mega przyjemne w tej pracy, że możemy was czymś obdarować. 23 tysiące złotych nadal w jednym z naszych koszy i 1000 złotych jutro znów za odebranie telefonu.
1: A naprawdę warto się już teraz zgłaszać, bo jednym SMS-em za 3,69 z hasłem Max pod 7327 wchodzicie do gry o aż dwa finały. Jutrzejszego oraz piątkowego. Ślij Max na 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Niektórzy z was mogą kojarzyć ten numer w trochę innej wersji. To Star Sailor, a także ekipa Offenbach, Four to the Floor. To właśnie oni wzięli się za remix tego klasyka.
1: No i brzmią pięknie, przyznam.
0: Też mi się podobał.
1: Tak.
0: To nasza nówka sztuka w RMF Max i będziemy mieć tego jeszcze dzisiaj więcej.
1: Będziemy też mieć nowe wiadomości pogodowe. Ja nie chciałabym nikogo martwić, ale dzisiaj na Kasprowym to już kupa śniegu. Można zobaczyć sobie zdjęcia w internecie. Natomiast w przyszłym tygodniu jeszcze jest szansa na słońce i 20 stopni, więc jeszcze to lato może nie takie stracone, no. Zobaczymy.
2: Max. Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
16: AI,
15: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Idzie zmierzch, a wraz z nim ochłodzenie. Na szczęście dla nas synoptycy nie widzą w prognozach nadejścia deszczu ani innej zawieruchy. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą zostać w szafach, za to warto z nich wyciągnąć cieplejsze bluzy. Wieczorem w naszym regionie zaledwie 12 stopni. Spacer z psem, szczególnie taki dłuższy, to będzie wyzwanie dla zmarźluchów, zwłaszcza że jeszcze do tego ma mocniej powiać chłodem z północy. W nocy temperatura spadnie do 9 kresek.

0: Ale klasyk Danny, If Only You w RMF Max. Jest jeden, taki pan Robert na świecie.
1: Pola Grodak, słuchajcie, dzisiaj ważna rocznica. Dokładnie 11 lat temu Robert Lewandowski w meczu z Wolfsburgiem strzelił 5 goli w 9 minut.
0: Ach, to jest piękne. Ja bym chciała powiedzieć, że kiedy jest mi smutno,
1: tak,
0: to odpalam sobie te 5 goli w 9 minut na telefonie, łezka wzruszenia i od razu dzień jest piękniejszy. Naprawdę, polecam, jakby ktoś miał ciężki dzień. A w ogóle a propos Roberta Lewandowskiego jeszcze, to w najbliższy piątek on ma szansę rozegrać kolejny swój mecz, 168 już w naszej reprezentacji.
1: Jest weteran, kapitan nasz.
0: Totalnie, ale twierdzi, uwaga, i tutaj cytat z pana Roberta: ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce.
1: Ta, nie powiedział nikt nigdy o tej porze w robocie.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: DJ Marshmello odhaczył kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Hello. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Rolniku, Cezaro 574 SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: I po reklamie.

0: 17 na zegarach, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. W Gdyni drugi dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym 16 filmów. Kogo można zobaczyć na wielkim ekranie?
1: Sandrę Drzemalską, która przed chwilą była serialową lalką, a tu gra muzyczną ikonę Violette Villas. Maria Dębska, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Maciej Musiał. Oni przyjeżdżają do Gdyni z filmami, których akcja rozgrywa się w latach 40., ale te historie brzmią bardzo współcześnie. W przyszłości dzieje się akcja filmu Hotspot, ale grany przez Andrzeja Konopkę Johnny nosi taki obcisły kostium i blond loki, zupełnie jak wokalista zespołu Europe z lat 80. Mniej obcy to kinowa biografia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Też będzie tu w Gdyni w konkursie głównym.
0: W Gdyni jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: 100 lat temu w Mławie prezentowano krajoznawczą wystawę mazurską. Chcąc przypomnieć jej wyjątkowe znaczenie dla historii regionu, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej już niebawem pokaże odwiedzającym obiekty ze zbiorów 4 działów.
3: Bardzo intensywnie przygotowujemy się do jednego z naszych kluczowych tegorocznych wydarzeń, jakim jest wystawa mazurska. W tym roku przypada 100. rocznica tej wystawy. Tak naprawdę można powiedzieć, że jest to taki zalążek mławskiego muzealnictwa. Dlatego mamy nadzieję, że przedstawimy Państwu początki, jak to się odbywało 100 lat temu w muzeach. Zapraszamy serdecznie w październiku.
0: A na wystawę zapraszał Robert Zaborowski, dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Jubileusz wystawy mazurskiej odbędzie się 9 października o godzinie 17. A my pozostajemy w tym mieście. Jak już wiecie z Fleszy, do końca października będziecie mogli korzystać z rowerów miejskich w Mławie. A jakie jest zainteresowanie tym środkiem transportu i czy 40 rowerów oraz 10 stacji to nie za mało? Oto w dzień bez samochodów pytał w ratuszu reporter RMF Max Kamil Puternicki.
4: Nie odnotowaliśmy aż tylu zgłoszeń ze strony mieszkańców, żeby jakieś nowe stacje dodawać, czy stacje przestawiać, przemieszczać ich pierwotną lokalizację. Myślę, że z takim stanem, z jakim wystartowaliśmy, będziemy zachowywać to na kolejny okres.
0: Mówił dziś naszemu reporterowi Sebastian Sobieraj, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Mławskim Ratuszu. Pamiętajcie, że do końca dnia z rowerów miejskich możecie korzystać za darmo. Eliminację mistrzostw Polski karate Kyokushin w Ciechanowie 3 października w tym mieście spotka się około 300 zawodników z całej Polski. W hali Mosir przy ulicy 17 stycznia będzie można oglądać widowiskowe układy i walki w wykonaniu mastersów oraz młodzików. Najmłodsi uczestnicy turnieju to 8-latki. W barwach miasta wystartuje 10 zawodników. Teraz we Fleszu po 17 ważna informacja dla mieszkańców Makowa Mazowieckiego. Jutro Urząd Miejski będzie uczestniczył w obowiązkowym ćwiczeniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Od godziny 10 do czasu zakończenia ćwiczenia magistrat będzie nieczynny dla interesantów. Władze apelują o uwzględnienie tych zmian w waszych planach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Przed nami wieczór i noc, które zmarzluchy powinny spędzić blisko jakiegoś źródła ciepła. Świetnie sprawdzać się będą kominki, kaloryfery, wanna z gorącą wodą albo ciało drugiej połówki, ewentualnie pies lub kot, choć tu musicie uważać na szczęki i pazury. Na dworze maksymalnie po zmroku do 12 stopni, powieje też zimny wiatr z północy. Na szczęście bez deszczu, choć na niebie kłębić się będą chmury, które nie pozwolą nam cieszyć się widokiem na gwiazdy, a w nocy obniży się jeszcze do 9 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: RMF Max, hity na maksa.
6: Ej, tak w ogóle to do końca roku pozostało tylko 100 dni.
7: Równiutko 100 dni?
6: Tak jest, dzisiaj mamy studnióweczkę do końca roku, do Sylwestra.
7: Ostatni dzień lata, 100 dni do końca roku. A nie może to być tak po prostu normalny wtorek, tak, żeby już nic się nie działo, żeby jechać po prostu do domu po pracy,
6: odpocząć,
7: zawinąć się w kocyk i odpocząć? No, mogłoby
6: tak być. I włączyć sobie Michiko od Jasona Derulo.
7: Tak jest, DJ Goja i Jason Derulo teraz w RMF Max, a my z wami jeszcze do 18. Justyna Borycka.
6: Piotrek Świderski, siemano ponownie.

0: Tak klimatycznie, spokojnie, w sam raz na powroty z pracy. Sobel, kochasz w RMF Max.
1: To się zgadza, ale teraz słuchajcie, będzie numer, który dla mnie jest mega ważny i zainspirował mnie nawet do tego, że tak sobie myślałam, a może by tak zmienić nazwisko na Kalifornia? Jakie byłoby to zabawne? Justyna Kalifornia.
0: No, brzmi, nawet pasuje.
1: Miss Kalifornia oczywiście, to numer Dante Tomasa, absolutna legenda. Jak macie gdzieś we wspomnieniach teledysk do tego numeru, to naprawdę do Kalifornii można się tam przenieść. Ale nie trzeba mieć teledysku, nie trzeba nawet tego numeru nigdzie szukać, bo macie to w RMF Max. My takie klasyki lubimy przypomnieć.
0: Wystarczy tylko dać głośniej i poczuć ten vibe początku lat 2000.
1: Aha, Dante Tomas i Miss Kalifornia.

0: Tobi Romeo i Fly High w RMF Max w kanale nadawczym, ale to jest moment, żeby wstrzymać teraz nadawanie muzyki. Posłuchajcie, co mi chłop powiedział przed chwilą. Właśnie się dowiedziałam od Piotrka, że w ogóle istnieje coś takiego jak mizeria z cebulą.
1: No tak, jest bardzo dobra. W rodzinnym domu mojej żony tak się jada. I powiem szczerze, że też nie byłem na początku przekonany, ale teraz tylko mizeria z cebulą.
0: Serio. Nie, żart, jakby, no chyba cię Bóg opuścił. Jakby ja nie rozumiem. Mizeria to jest śmietana, pieprz, sól. Ewentualnie bez cebula. Śmietany, to jest taki ekstra, taki kolczyk w pępku, ale nie no, z cebulą?
1: No naprawdę.
0: Dlaczego? Wiesz, jakby to jest sałatka.
1: Musisz spróbować.
0: No dobrze, to nas stawia, słuchajcie, przed trudną sytuacją.
2: Chodź, jest debata.
0: Mizeria z cebulą, czy mizeria bez cebuli? Jaka powinna być mizeria? Zbieramy teraz wasze głosy na Messengerze RMF Max. Nie ma za dużo czasu, za chwilę te głosy podliczymy, no i ogłosimy wynik debaty, czy wygra zdrowy rozsądek, czyli wiadomo, mizeria bez cebuli, czy może jednak
1: tylko
0: ekstrawagancja. Ach, no cóż, to ja przypominam.
2: Chodź, jest debata.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać.
1: Jaka... Mizeria bez, czy może z? Ta lepsza.

Cześć, Tomek z tej strony. Na ogół w pracy naprawiam latające dywany. Dałem jakieś nitki, do szyi coś wybiorę i przywracam do latania. Pozdrawiam.

0: Zalia ewidentnie w swoim prime time'ie. Tylko kochaj mnie, Farmer Max, ale teraz tak słodko nie będzie.
1: Będzie słono.
0: Będzie słono, bo mowa o mizerii. Dzisiaj Piotrek przyszedł do mnie z wiadomością, że istnieją na świecie ludzie, którzy jedzą mizerię z cebulą.
1: Jest ich całkiem sporo, chciałbym tutaj wtrącić.
0: No i mamy wyniki. Była debata, głosowaliście na Messengerze RMF Max.
1: Przeliczyliśmy wszystkie głosy bardzo dokładnie.
0: Przeliczyliśmy wszystkie głosy, ale poczekaj, dla formalności.
2: Chodź, jest debata.
0: Jest debata, mizeria z cebulą czy bez. Proszę o wyniki.
1: Otóż jest po równo. 50-50.
0: Żartujesz.
1: 50 na 50.
0: 50%?
1: Naprawdę.
0: Wszystkie głosy policzone?
1: Wszystkie. Nie kłamie.
0: A ten policzyłeś? Poczekaj.
3: Mizeria bez cebuli, ale również mizeria z cebulą. I dodatkowo jeszcze pomidorem.
0: To jest jakby pół na pół też, nie? Ale przede wszystkim to nie jest mizeria. Jak jest pomidor, to nie jest mizeria.
1: Sałatka.
0: To już dokładnie, w to w ogóle, przynajmniej w tym się zgadzamy, ale cóż, no musimy uznać w takim razie, że no 50-50 dzisiaj, czyli debata pół na pół. Mizeria i z cebulą, i bez cebuli. Ale chciałabym jeszcze od siebie coś dodać tutaj.
4: Nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak mizeria z cebulą. To jest po prostu profanacja.
5: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: A nie mówiłam?
1: No musiałaś.

0: Ale ten numer ma rewelacyjny vibe. Bounce Magnetic w RMF Max. A już za 20 minut nasi siatkarze grają z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O 18 zaczynają. W tym sezonie pyknęliśmy już Niemców dwa razy, więc miejmy nadzieję, że to tylko będzie formalność.
1: A Fornal gra?
0: Chyba tak.
1: No to myślę, że o motywację to w ogóle nie musimy się martwić. Wiadomo, co robimy z Niemcami dzisiaj, w siatkówce oczywiście na mistrzostwach, a za chwilę jeszcze sprawdzamy, co słychać w pogodzie, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
6: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
8: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Przed nami wieczór i noc, które zmarźluchy powinny spędzić blisko jakiegoś źródła ciepła. Świetnie sprawdzać się będą kominki, kaloryfery, wanna z gorącą wodą albo ciało drugiej połówki, ewentualnie pies lub kot, choć tu musicie uważać na szczęki i pazury. Na dworze maksymalnie po zmroku do 12 stopni, powieje też zimny wiatr z północy. Na szczęście bez deszczu, choć na niebie kłębić się będą chmury, które nie pozwolą nam cieszyć się widokiem na gwiazdy, a w nocy obniży się jeszcze do 9 stopni.
6: I imagine about summer.

0: Tame Impala i Jenny Dracula oczywiście w RMF Max i to jest numer, przy którym trudno uwierzyć, że lato już się kończy. 100 dni do nowego roku, ale to też może być zwyczajny wtorek i tego wam życzymy, żeby był piękny też po 18.
1: To może być piękny wieczór, bo mega hity od graby już po godzinie 18. Będzie Max Party, będzie lista Hot Bands, najlepsza dycha już za chwilę.
0: A my słyszymy się jutro, Justyna Borycka.
1: Piotrek Świderski, dzięki, pa pa.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: Max.
1: Hity na maksa.
0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Marek Mikulski, to już najwyższy czas na flash w RMF Max Mazowsze. Dzięki czujności sąsiadów nie doszło do tragedii. Policjanci z Płońska otrzymali informację o kobiecie pod wpływem alkoholu, która zajmuje się 14-letnim dzieckiem. Patrol pojawił się w mieszkaniu 34-latki. Przeprowadzone badanie wykazało w jej organizmie około promila alkoholu. Kobieta przyznała policjantom, że w takim stanie sprawowała opiekę nad synem. Mundurowi przede wszystkim zadbali o bezpieczeństwo 14-latka. Chłopiec został przekazany pod opiekę trzeźwego opiekuna prawnego. O dalszych losach matki zadecyduje sąd. Na przejazdach kolejowych ma być bezpiecznie. Ciechanowska policja informuje dziś o zmianach, jakie rząd chce wprowadzić w przepisach drogowych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, według którego policja będzie mogła zatrzymać kierowcy prawo jazdy nawet na 3 miesiące, między innymi za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle i za wjazd na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Dodatkowo projekt przewiduje obowiązkowe zakazy prowadzenia pojazdów, co najmniej 3 lata za spowodowanie katastrofy i co najmniej rok za spowodowanie bezpośredniego zagrożenia katastrofą. Na to wszystko zgodzić się jednak muszą jeszcze Sejm, Senat i Prezydent. Dobiega końca remont drewnianego mostu w Jońcu. Kierowcy przez ostatnie tygodnie mogli przyzwyczaić się do utrudnień na tym odcinku, ale najbardziej zaskoczyły ich, tak, to nie pomyłka, progi zwalniające, a pytał o nie gospodarza gminy nasz reporter Kamil Puternicki.
3: Szczerze powiem, nie mam najmniejszego pojęcia, skąd ten pomysł. No ja, gmina Joniec nie jest właścicielem tego mostu. Ja nie byłem również informowany o tym, że takie progi zostaną zamontowane. Dowiedziałem się, wracając po prostu z Jońca do Królewa, z pracy do domu, jakie fizycznie zobaczyłem. Także dla mnie duże zdziwienie. Później dotarły do mnie informacje, że te progi mają być tylko na czas remontu tego mostu.
2: Mówił Marek Czerniakowski, wójt gminy Joniec. O progi zwalniające zainstalowane na drewnianym moście pytaliśmy w dyrekcji PZDD w Płońsku. Pojawiły się one, bo kierowcy nawet podczas remontu przejeżdżali przez most z nadmierną prędkością. Remont potrwa jeszcze tydzień, wtedy też progi mają z mostu zniknąć. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie. Za nami konwent wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego, podczas którego jednym z ważniejszych tematów była sytuacja finansowa szpitala powiatowego i kwestia poręczenia przez gminy pożyczki dla lecznicy.
4: Tą pożyczkę, o którą walczymy, to jest pożyczka na spłatę zobowiązań wobec ZUS-u.
2: Mówił nam Robert Makówka, dyrektor płońskiego szpitala. A o jaką kwotę chodzi?
4: Dzisiaj łącznie z kosztami odsetek opłat prolongacyjnych to jest około 15 milionów.
2: Na razie nie wszystkie gminy powiatu płońskiego zadeklarowały poręczenie pożyczki dla lecznicy. Piosenki Agnieszki Osieckiej wybrzmią w Makowie Mazowieckim. Tamtejszy Miejski Dom Kultury zaprasza na koncert z okazji 90. rocznicy urodzin artystki. Wydarzenia zaplanowano na 3 października.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
2: Nadchodzące dni nie dodadzą otuchy imprezowiczom. Jeszcze jutro ma być słonecznie i pięknie. Dużo będzie naszej gwiazdy w całym regionie, a na termometrach do 16 stopni. Ale już od czwartku pochmurno. Całe niebo pokryte ma być szarością, a na termometrach tylko 14 kresek. 15 w piątek, ale tu akurat nie tylko pochmurno, ale i deszczowo. Cieplej w sobotę, nawet do 17. To jednak nie zmieni faktu, że dostępu do słońca pilnować będą szare chmury. Słońce w niedzielę i wtedy do 19 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Jakoś tak cały dzień chodzi mi po głowie. No to zagramy sobie Denzela za chwilę, co wy na to? Przemek Grabowski, witajcie we wtorek po 18. Mam tutaj wasze ulubione hity, będzie dużo nowości. A od 20 najważniejsze hity w zestawieniu listy Hot Bands. Ten numer też był kiedyś na miejscu pierwszym. To Angels od Morandi.

Wydaje mi się, że Denzel to za granicą mógłby być jakimś takim kulturalnym może reprezentantem, ambasadorem, o dobre słowo, ambasadorem Polski, no bo przecież zjechał nasz kraj na imprezach wzdłuż i wszerz, don't you know, pump it up. Teraz kolejna nowość, może on kiedyś też będzie jakimś ambasadorem, na razie jest ambasadorem muzycznym, to MJ Deli, nowy wykonawca i nowy hicior na horyzoncie listy Hobbence, tak to leci Deli Supreme.

To dla wszystkich, którzy może wrócili z Portugalii, potrafią po portugalsku zamówić kawkę, to może zrozumieliście, no przynajmniej refren. A może wybieracie się do tego pięknego kraju? Lost Frequencies i Mary Frost, nasza nowość, Paraíso, no byliśmy w raju. A kto z was był dzisiaj w parku? Ja byłem w drodze do RMF Max. Widzieliście, co tam wyrabiają ludzie? Zbierają te kasztany, musimy się śpieszyć. Wiadomo, bo wszystkie zbiorą i co, i nie zrobimy sobie ludzika. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Avicii i jego klasyk Wake Me Up.

Jego ciało nie jest gotowe. Somber w RMF Max. Nie wiem, na co jego ciało nie jest gotowe. Może na spacer nie jest gotowe, bo lubi tak wygodnie. Ale warto dzisiaj wysiąść i się po prostu przejść, bo jeszcze trwa dzień bez samochodu. Jeszcze możecie spróbować to celebrować. Pomysł był prosty, chociaż na jeden dzień zamienić samochód na spacer, rower albo komunikację miejską. No jak nie jeden cały dzień, bo umówmy się, chyba nie wszyscy mogą, no to przynajmniej na chwilę. Jeżeli macie blisko do sklepu, to może już dzisiaj wieczorem nie autem, tylko rzeczywiście pieszo, komunikacją, może rowerkiem. Ale po powrocie do auta polecam wszystkim na spacery, do samochodu, na siłowni i w ogóle na jesień nasza kolejna klubowa nowość w RMF Max. Projekt Adriatic wraca. Palm of your hands.

0: W rematchu to Madlon Hofstadt, który niedawno zaliczył nawet jedynkę na liście Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj, we wtorek od godziny 20. Głosujcie na rmfmax.pl, a za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, co się szykuje, czy jeszcze można wybrać się na grzyby. No wydaje mi się, że tak.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: I po reklamie.
15: Nadchodzące dni nie dodadzą otuchy imprezowiczom. Jeszcze jutro ma być słonecznie i pięknie. Dużo będzie naszej gwiazdy w całym regionie, a na termometrach do 16 stopni. Ale już od czwartku pochmurno. Całe niebo pokryte ma być szarością, a na termometrach tylko 14 kresek. 15 w piątek, ale tu akurat nie tylko pochmurno, ale i deszczowo. Cieplej w sobotę, nawet do 17. To jednak nie zmieni faktu, że dostępu do słońca pilnować będą szare chmury. Słońce w niedzielę i wtedy do 19 kresek.

0: Ewka wierzyła w swój muzyczny sukces jeszcze kiedy była kelnerką w Los Angeles. Były takie tygodnie, kiedy nie miała na czynsz, ale szkoliła się, śpiewała i dopięła swego. Zostańcie z RMF Max, wracam z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Proszę nie eksperymentować, to same pewniaki i tak to informacje imprezowe, kinowe, wydarzeniowe, jak najbardziej w naszym regionie, RMF Max Mazowsze. Piątek z eksperymentami. O, tutaj można eksperymentować. 25 września w Rytmie Nauki, dzieciaki w edukacji domowej, dzieci uczące się zdalnie. Wszystkie dzieci ciekawe świata i kochające eksperymenty mają swój czas po 13.15 w piątek. Oczywiście w Parku Nauki Torus w Ciechanowie. I jak jesteśmy w Ciechanowie, no to na balet do Ciechanowa Bosko zaprasza na clubbing. Oczywiście w Bosko w sobotę grają w najbliższą sobotę, więc oczywiście Pure Clubbing, a za muzykę odpowiedzialny jest DJ Domas. To propozycja na sobotni wieczór. Piątek i sobota żegnają lato w przystani towarzyskiej tutaj. Piątek i sobota pożegnanie sezonu w Płocku oczywiście. DJ Mario, DJ Chameleon i dużo tanecznych brzmień. No i przypominam, w październiku gratka dla miłośników Ambry w Blichowie. Wraca Ambra, będzie grane całą noc i oczywiście wstęp jest wolny także całą noc. Ambra Blichowo 10 października.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Najwyższy czas na flash w RMF Max Mazowsze. Marek Mikulski, zaczynamy. Skończyły się żarty i wypisywanie z zajęć. Edukacja zdrowotna od nowego roku szkolnego jest już przedmiotem obowiązkowym. Co na to uczniowie? Czy dodatkowa lekcja nie będzie zbyt obciążająca w grafiku?
13: W edukacji zdrowotna wiedzieliśmy, że będzie. W tamtym roku się wypisaliśmy, co niektórzy.
14: Tak jak kolega, ja się w tamtym roku wypisałem, ale dla mnie to nie jest jakiś problem, że w tym roku obowiązkowa.
12: Tyle uczniowie szkoły podstawowej nr 6 w Ciechanowie. A co na to dyrekcja?
15: Edukacja zdrowotna w mojej ocenie to jest taki przedmiot, który jest w polskiej szkole potrzebny. I ja wiem, że wokół tego jest bardzo dużo kontrowersji, niemniej jednak dostrzegam więcej plusów niż minusów.
12: Mówiła Agata Pawłowska, dyrektor szkoły podstawowej nr 6 w Ciechanowie.
16: To jest RMF Max Mazowsze.
12: W RMF Max sprawdziliśmy, czy z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu mieszkańcom naszego regionu udało się przesiąść na inny środek transportu, rower albo ekoautobus. Posłuchajcie.
17: Chyba częściej jednak rowerem.
18: Wolę dla zdrowotności jeździć na rowerze.
19: Pieszo albo rowerem.
17: A mąż?
19: Autobusami dojeżdża.
17: Nie trzeba zachęcać do tego, żeby przesiąść się na coś
19: oczywiście
17: innego.
19: Oczywiście, że nie.
17: Czy jest taka opcja, żeby zamienić samochód na coś innego?
20: Jednak te codzienne obowiązki, zwłaszcza z samochodem, związane są. Także w moim przypadku to by było trudno.
21: Z samochodu korzystam w konieczności.
22: Nie zawsze czas mi to na to pozwala, ale staram się dużo aktywniej jeździć rowerem.
23: Nie mogę sobie pozwolić na taki po prostu luksus.
12: Materiał przygotował nasz reporter Kamil Puternicki. Jeszcze przez nieco ponad miesiąc możecie wypożyczać rowery miejskie w Mławie. Jednoślady będą do waszej dyspozycji do końca października. A jakie jest zainteresowanie?
14: Jeśli chodzi o liczbę aktywnych użytkowników, na ten moment jest 2000 założonych kont, aplikacji. Jest to dość duża ilość, jeśli chodzi na liczbę mieszkańców naszego miasta. Najwięcej rejestracji było w pierwszych 2 miesiącach, jeśli o to chodzi, czyli w maju i w czerwcu, ale każdego dnia dochodzi od kilku do kilkunastu nowych użytkowników.
12: Mówił Sebastian Sobieraj, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Mławskim Ratuszu. Teraz przenosimy się do Gostkowa. Trwają tam prace wokół stawu. W ramach inwestycji powstanie altana z utwardzonym podłożem i huśtawka dla dzieci. Dzięki realizacji zadania teren wokół stawu zyska nowe funkcje rekreacyjne i stanie się przyjaznym miejscem do odpoczynku i spędzania czasu na świeżym powietrzu, przekonują urzędnicy. Koszt zadania to 64 tysiące złotych. Dzieciaki z Mławy mogą stworzyć własny film. W ostatnich dniach Fundacja Dialogi Przyszłości zbierała w szkołach pomysły młodych ludzi na to, co chcieliby zobaczyć na ekranach kin. Na początku listopada jury przeczyta wszystkie zgłoszone pomysły i wybierze najciekawsze. Wybrany pomysł stanie się punktem wyjścia do przygotowania prawdziwego filmu w przyszłym roku. Projekt od odbiorcy do twórcy współfinansowano ze środków samorządu miasta Mława.
16: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: Jeśli chodzi o prognozy pogody na jutro, to mam raczej dobre informacje. Jeśli marzyliście o jeszcze jednym w tym roku słonecznym i w miarę ciepłym dniu, to kto wie, może to właśnie środa. Ta ma być słoneczna, bez większego wiatru, deszczu ani innej zawieruchy. Na termometrach jednak tylko 16 stopni. W czwartek już pochmurno i chłodniej, bo 14. W piątek 15, ale za to deszczowo. W sobotę 17, już bez deszczu, ale nadal pochmurno. A w niedzielę słonecznie, pięknie i do 19 stopni.
0: To niesprawiedliwe. Jeszcze niedawno dobry wieczór to mówiliśmy sobie dopiero po 20, a teraz to już po 19. Trzeba sobie mówić dobry wieczór. Ale to będzie na pewno dobry wieczór. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Za godzinę nowe wydanie listy Hop Bands. Teraz też kandydat do jedynki jeszcze w tym tygodniu. Alex Warren i jego Passenger.

Pewna zagadka została rozwiązana. Dlaczego Teddy Swimsy to Teddy Swimsy? Tutaj w wielkim hicie Mr. Know It All. Dlaczego misio to misio? Dlaczego Teddy? No bo babcia dała mu taki rodzinny pseudonim i tak już został tym misiaczkiem i to chyba taki hołd dla babci. Zostańcie z RMF Max. Wróci tutaj imprezowy Faruko, no i Armin van Buuren, który rządzi w Polsce trensowo jednak.

Ach, jak ona fajnie śpiewa, Błękit to Roxy. No tego nam potrzeba, Błękitu, prawda? Żebyśmy mogli przeżyć piękną polską złotą jesień. No i żeby nie było chmur, za 4 dni, słuchajcie, bo w sobotę przypada pełnia. To będzie wrześniowa pełnia, tradycyjnie nazywa się pełnią plonów. No i w tym roku wypada sobie 26, to akurat w sobotę. Im bliżej tej pełni, tym niektórzy mogą się czuć bardziej podirytowani, zestresowani. Jakby co, to możecie zrzucić to zawsze na księżyc. A na stresy i nerwy, dobre bity w RMF Max. Teraz obiecane trensy, wraca król trensów Armin van Buuren, śpiewa Sasha Everlasting. Don't need

0: Polecam do wieczornej kawki Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. A wiecie, że nawet sam zapach kawy to może poprawiać nasze nastawienie jeszcze przed pierwszym weekiem. No to może zamiast pić tak wieczorowo, żeby zasnąć, to tylko sobie troszkę powąchać. Kawka z rana zawsze najlepiej. A kto was budzi najlepiej z rana? Jasne, nasza poranna ekipa. Zapraszamy już od 5:30, ale wieczorem u Graby też jest fajnie. A jaka będzie pogoda? Jutro, jak już się obudzicie, sprawdzimy to za chwilę. Max.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.
15: Jeśli chodzi o prognozy pogody na jutro, to mam raczej dobre informacje. Jeśli masz liście o jeszcze jednym w tym roku słonecznym i w miarę ciepłym dniu, to kto wie, może to właśnie środa. Ta ma być słoneczna, bez większego wiatru, deszczu ani innej zawieruchy. Na termometrach jednak tylko 16 stopni. W czwartek już pochmurno i chłodniej, bo 14. W piątek 15, ale za to deszczowo. W sobotę 17, już bez deszczu, ale nadal pochmurno. A w niedzielę słonecznie, pięknie i do 19 stopni.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Here we come, here we go. We gotta rock, rock, rock, rock. Lub ten hit. To znaczy, że są.

0: alternatywnego brzmienia Tame Impala Lose. Tak się składa, że dzisiaj poza zestawieniem listy Hot Bands, ale będą fajne nowości i premiery. Czy słyszeliście kawałek od Pink Panthers i Freda, nie Flintstona, Fred Again zrobił numer z grupą przyjaciół. To przed wami, zaczynamy dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: To co, mały piknik na koniec lata? No problem, zielona energia. Mamy wpływ, tak na Mazowszu, PCKISZ. Centrum Kultury realizuje dla uczniów oraz nauczycieli wykłady i piknik ekologiczny w ramach projektu Termomodernizacja budynku ZST w Ciechanowie w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. No, o tym pisze m.in. Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Zaprasza także do kina Łydynia. Można spotkać nie tylko filmy i fajne bajki, ale także taniec towarzyski i balet dla dzieci. Studium piosenki także funkcjonuje. A propos klubów w naszym regionie, no to w Ciechanowie trzeba wybrać się na balet. Najbliższy sobotni wieczór, kolejne tańce oczywiście w Bosco. Tutaj clubbing w Bosco w najbliższy sobotni wieczór. Duża ilość tanecznych brzmień. Zresztą bardzo duża ilość tanecznych brzmień na przystani towarzyskiej w Płocku. Zżegnają wakacje, bardziej lato w sobotę i w piątek. No i Ambra wraca 10 października. Wstęp wolny dla wszystkich.
2: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
16: Z tej strony Krzychu.
17: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
18: Hi, this is Denzel.
19: Hey yo, this is Eminem.
20: Cześć, tu Natalia Kawałek.

Hej, cześć, dobry wieczór, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Wtorkowy wieczór należy do nas, a zaczynamy nasze spotkanie od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery i premiery, na przykład Pink Panthers i Fred Again, i jeszcze przyjaciele dosłownie za kilka minut. A zestawienie otwiera dzisiaj ekipa Fastboy. Witamy wśród najlepszych Music Sounds.

Muzyczny Bigos, dużo składników, ale brzmi i smakuje. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kariel, Paco Amoroso, Pigman Teresi, Fred Again w numerze Sexy Magic. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Co wy na to? Czy jest magia? No przekonamy się na pewno jeszcze w tym tygodniu. Czekam na wasze głosy i komenty. Wracamy do odliczania. Tutaj Swedish House Mafia, chyba tylko na miejscu 9 dzisiaj. Happiness is so sad.

Nasza kolejna nowość ostatnich dni, Margaret w numerze Prima Ballerina, to we wtorek 8 na liście Hot Bands. Słuchajcie, dzisiaj będzie trochę festiwalowo, bo przed wami premiera nowej nuty, jaką Timmy Trumpet zrobił dla nas na jesień, ale teraz król festiwali i klubów też. Odwiedził ostatnio ponownie Polskę. Kto był? Ręka do góry. No widzę, ktoś tam podnosi rękę. To James Hype, robi hałas, jeden z najszybszych DJ-ów świata. Premierowo w tym tygodniu w numerze Serotonin. Potrzebujemy tej serotoniny, no to robimy głośniej, słuchamy, głosujemy.

0: klubowy klimat. Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk. No i dzieje się. Dzisiaj siódemka na liście Hot Bands, Take It Slow. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Zalia, ale nie zabraknie takiego klubowego, festiwalowego bitu, bo słuchajcie, Timmy Trumpet, tak, człowiek trąbka, zrobił numer z Ale Farben, który zagram po raz pierwszy już za kilka minut. Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
1: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
0: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
10: I po reklamie.
12: Ania, Krysia,

Zawsze spocony, zawsze bez koszulki i w kapeluszu i oczywiście z trąbką. Była trąbka, no chyba było słychać trochę trąbki. Jak nie, to na żywo Timmy Trumpet doda tej trąbeczki jeszcze. Nasza klubowa, taka bardzo EDM-owa premiera w RMF Max. We wtorek Timmy Trumpet nie jest sami, ale Farben i Alex w numerze Chase the Feeling. Może sezon festiwalowy będzie się kończyć, ale u nas tego nie słychać. No i czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. A na miejscu piątym kolejna nowość. Dwójka przyjaciół z Niemiec debiutują tutaj, to Neptunika w numerze What If?

muzyka house ma różne odmiany, wiele podgatunków. Jest także tak zwany piano house, house z takim pianinkiem i takie numery tworzą Warinery Lorin, Let Me Forget. Nasza kolejna taneczna nowość ostatnich dni w RMF Max. Za kilka chwil nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Aicz. Dziękuję za wasze komentarze. Pytałem się, która wersja jest lepsza, ta bez maty czy ta z matą. No jednak z matą piszecie, że jest lepsza. Mamy taką współpracę brytyjsko-polską. Aicz i mata na trzecim Ring My Bell.

potrafią zrobić klimat, prawda? W szczególności tak akurat na wieczór w RMF Max. Nowi wykonawcy, nowy hicior na horyzoncie, nazywają się Gnarly i Major League DJs. Wasted czeka na debiut może jutro w środę. rmfmax.pl, tam głosujecie. Na trzecim we wtorek Aichi Mata, ich wersja Ring My Bell. Na drugim Somber odrabia swoje straty w numerze My Body Isn't Ready. A na miejsce pierwsze wraca ekipa Tempe City, jeszcze jedna wersja Self Away, jeszcze raz na samym szczycie. One. One. One. One.

0: No i zacnie Tempe City wracają na jedynkę listy Hop Benz. Zostańcie z RMF Max. Ja wracam z dobrym bitem, z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Proszę nie eksperymentować, tu same pewniaki. I tak to informacje imprezowe, kinowe, wydarzeniowe jak najbardziej w naszym regionie. RMF Max Mazowsze. Piątek z eksperymentami. O, tutaj można eksperymentować. 25 września w Rytmie Nauki. Dzieciaki w edukacji domowej, dzieci uczące się zdalnie. Wszystkie dzieci ciekawe świata i kochające eksperymenty mają swój czas po 13.15 w piątek. Oczywiście w Parku Nauki Torus w Ciechanowie. I jak jesteśmy w Ciechanowie, no to na balet do Ciechanowa. Bosko zaprasza na clubbing. Oczywiście w Bosko w sobotę. Grają w najbliższą sobotę, czy oczywiście Pure Clubbing, a za muzykę odpowiedzialny jest DJ Domas. To propozycja na sobotni wieczór. Piątek i sobota żegnają lato w przystani towarzyskiej tutaj. Piątek i sobota pożegnanie sezonu w Płocku oczywiście. DJ Mario, DJ Chameleon i dużo tanecznych brzmień. No i przypominam, w październiku gratka dla miłośników Ambry w Blichowie. Wraca Ambra, będzie grane całą noc i oczywiście wstęp jest wolny także całą noc. Ambra Blichowo 10 października.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.
16: Tu Kasia.
17: Jestem Radek, a to moja ekipa.
18: Hey, this is Calvin Harris.
19: Cześć, tu Daria Zawiałow. Witajcie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit,

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no